0: Zostajem Jolke?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?
3: Czy wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No cóż, od samego rana rzaźko i deszczowo, niebo mocno zachmurzone i dzisiaj tak będzie przez większość dnia. Maksymalnie zobaczymy w okolicach 13-14 stopni. Teraz takie skromne 9, do tego wiatr z północnego wschodu, który wieje słabo, 9 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach 999 hektopaskali, a warunki biometeo dzisiaj mamy niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator. Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Rzymie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, w tym Dekalogu czy Podwójnego życia Weroniki. A za jeden z nich, do filmu Trzy kolory czerwone, był nominowany do Oscara. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, z wykształcenia prawnik. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną. Był senatorem kilku kadencji. Spotkanie Piesiewicza z Kieślowskim odmieniło kino Kieślowskiego, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
5: Ta współpraca zaczyna się w 1985 roku przy filmie Bez końca i trwa aż do śmierci Kieślowskiego. I w zasadzie wszystkie filmy Kieślowskiego od Bez końca i wszystkie jego największe sukcesy międzynarodowe, czyli serial Dekalog, czyli Podwójne życie Weroniki, czyli trylogia Trzy kolory, to są filmy, do których scenariusze Kieślowski przygotowywał razem z Piesiewiczem.
4: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią, a na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
6: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Dziś diesla zatankujemy taniej niż wczoraj. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyny. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł. Na benzyny 98 6,98 zł. Iga Świątek nie zagra o czwarte zwycięstwo w turnieju w Rzymie. Przegrała w półfinale z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Rywalką Świtoliny w sobotnim finale będzie Amerykanka Coco Gauff. Iga zachowa jednak trzecie miejsce w światowym rankingu, a na kort wróci w Paryżu to już za kilka dni. Wielkoszlemowy turniej rusza bowiem 25 maja.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
2: Dzień dobry, ten duet dzisiaj w kolorze blond. Marzanna Forysiak
7: i Karolina Romke.
2: Witamy was w piątek, piąteczek, piętunio.
7: Wiesz, co się dzieje, jak się spotyka dwóch Polaków teraz w maju?
2: To, że co?
7: Od razu narzekają na pogodę.
2: A co, wiesz?
7: To sobie, żebyśmy miały z głowy. jest chłodno, okej, i pada. No i już.
2: Powiem tak, ja włączyłam ogrzewanie. Nie chcę widzieć znowu tych rachunków, ale nie ma co marudzić. Pamiętajcie, że nam deszcz jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebny.
7: No. Tak. Jeszcze zatęsknimy w czerwcu. Więc na razie niech sobie pada, bierzemy kolorowe parasolki i wędrujemy.
2: Też tak zawsze powtarzam, że kalosze, parasole kolorowe będą dawały radę i to od razu poprawi wam humor. No chyba, że ktoś lubi kolory, tylko czarne, białe, no to róbcie to, co was uszczęśliwi.
7: Chyba, że ktoś kocha deszcz, to wtedy w ogóle nie trzeba.
2: No to już w ogóle.
7: Niczym sobie poprawiać humor. Zresztą dzisiaj naprawdę jest bardzo fajny, przyjemny, rześki poranek, jest czym oddychać. Staje się fantastycznie, więc już sobie biegnijcie tam na dwór.
2: Dobrze, to jak ktoś kocha deszcz i będzie tańczył w deszczu, to ja wam do tego zagram.
3: Dzień dobry.
2: 4 minuty po 6:00.

0: chciałam ci powiedzieć, że wymyśliłam ładne określenie w związku z piątkiem.
1: No.
0: Wymyśliłam spiątkować się.
1: Fajne. Tak.
0: Jeszcze nie do końca wiem, co znaczy spiątkować.
1: Dobrze,
0: się,
1: ale na pewno coś fajnego.
0: Ale będzie, wejdzie w zastosowanie.
1: Czyli będzie tak trochę weekendowo, relaksacyjnie,
0: tak, energetycznie. To może oznaczać, że trzeba wrzucić na luz już przy tym.
1: Dobra, no to piątkujemy się w takim razie dzisiaj 15 maja, czyli sam środek tarczy. No i dzisiaj tak się przyjemnie składa, że to już ostatni dzień takich zimnych niespodzianek, bo dzisiaj świętuje Zofia.
0: A, że Zośka zimna.
1: Dzisiaj Zośka zimna jest, tak jest.
0: Zosiu, my cię tak lubimy, ale weź to całe to zimne towarzystwo i już popa.
1: Tak, po tym torciku i wszystkich fajnych rzeczach, to już dziękujemy bardzo, poprosimy o ciepło. Dzisiaj 135 dzień roku, do końca 230 i 36 dni jeszcze astronomicznej wiosny.
0: No właśnie, droga wiosno, czekamy aż, no może nie zakwitniesz, bo już zakwitłaś, ale aż rozgrzejesz nas słońcem.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
9: Dzień dobry z Kalisza.

0: Zabieramy się za gazetki, te kolorowe, te krzyczące przeróżnymi nagłówkami. Bardzo proszę, tu krzyczą o kwestiach związanych z kasą. Emerycie, sprawdź, co zrobić, jak wpadniesz w kłopot. Uważajcie na pułapki pożyczek pozabankowych. No i jeszcze rządzie jaja sobie robisz. Tak piszą, zamiast likwidacji podwyżka abonamentu.
1: No nie wiem, czy widzowie będą bardzo zawiedzeni. W każdym razie program Krzysztofa Rutkowskiego zniknął z anteny, bo on się od jakiegoś czasu pokazywał w tej swojej pięknej fryzurze i w tych ładnych, wiesz, pięknie zadbanych zarostach różnego rodzaju.
0: Mm-hmm. I no co, publiczność, że tak powiem, przestała już oglądać? Czy?
1: Na razie zniknął, nie wiadomo. Mm-hmm. Podobno format był dosyć popularny, ale już go.
0: A że popularny, a to ciekawe. To jak już jesteśmy przy Krzysiu Rutkowskim, to ponoć chwali się w mediach, że wytropił Romanowskiego. I że może go zatrzymać, wiesz, on to... Powiem ci, że nie wiem, czy bym się przestraszyła Krzysia. W pewnych okolicznościach podejrzewam, że tak.
1: Być może. No dobrze, ogromny sukces polskiego miasteczka. Wyobraź sobie, Piwniczna Zdrój wygrała europejski ranking Cool City, oceniający odporność miast na zmiany klimatu.
0: O.
1: I wyprzedziło 11 tysięcy innych miejscowości z całej Unii, więc no całkiem nieźle. No to może będzie nawet dobry taki kierunek na wakacje.
0: Ja myślę, że wakacje już możecie sobie zacząć planować, zwłaszcza, że za oknami to, co jest. A w kwestiach związanych z deszczem i z piosenkami i ze wszystkim tym, co o poranku, to bardzo proszę, Gary Halliwell, It's Raining Men.
2: Duet na rano.

0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów. Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyna za kółkiem. Ruszamy w trasę po raz pierwszy w godzinach porannych, o których mogę wam powiedzieć, że są przyjemne w trasie, bo ten ruch jest niewielki. No uważajcie oczywiście na kwestie pogodowe. Dzisiaj co prawda bez alertów burzowych, ale deszczowo będzie przez większość dnia, więc jedźcie ostrożnie. A co na waszej drodze? Otóż utrudnienia związane z remontami w Kaliszu. Ten jest na ulicy Suli Sławickiej, na Majkowskiej, przy skręcie w Długosza. Odwrotnie, na Długosza przy skręcie z Majkowskiej. O, może tak będzie łatwiej. Tam fragment jednego pasa jest wyłączony. Wykopy na Kordeckiego na wysokości numeru 38, Wojciechowskiego 5, na prawym pasie, jedąc od piekarni, tutaj także uważajcie, a na lewym jeszcze dzieje się przy parkingu, więc są zwężenia. Przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych, tam przygotowania, ale ruszy mocniej pełną parą od 19 maja, więc tutaj uważajcie. No i droga krajowa 12, Kalisz, Opatówek. O tej porze jeszcze dużo się nie dzieje, ale pamiętajcie o zwężeniach. Pewnie drogowcy będą tam jeszcze trochę pracować. No i Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa Klasztornej, Leduchowskiego. No i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
4: Resort Infrastruktury zapowiada reformę egzaminów na prawo jazdy. Pierwszy etap zmian ma uprościć egzaminy i położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców. Plan zakłada zmniejszenie bazy pytań teoretycznych z 3,5 tysiąca do około 1,5 tysiąca oraz likwidację placu manewrowego na egzaminie praktycznym dla kategorii B1 i B2 i B2, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: A jeżeli macie te informacje, możecie także pisać na profilu Radia Centrum. Na Facebooku my wracamy do muzyki. Już teraz Serge i Only You. 27 minut do 7.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Ogłoszenie.
4: Firma Dajano w Łotówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, kontakt praca@dajano.pl lub numer telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, kto szedł na świat. To był 15 maja 1953 rok i urodził się Mike Oldfield, brytyjski muzyk, kompozytor. Jest multiinstrumentalistą, który stał się sławny dzięki swoim solowym instrumentalnym albumom.
2: Tak, ale to nie jedyna osoba, która dzisiaj ma swoje urodziny. Jan Fritsch, aktor, który zagrał m.in. w filmach Pręgi, Nigdy w życiu, Komornik, a także w serialu Tajemnica twierdzy szyfrów, rocznik 1954.
1: 54. rocznik to również Janusz Stokłosa, muzyk, pianista, kompozytor, który skomponował muzykę m.in. do musicalu Metro w reżyserii choreografii Janusza Józefowicza.
2: 1980. Ostry, czyli Adam Andrzej Ostrowski, polski raper.
1: Ania Starmach, ona wie co dobre i apatyczne, 87-rocznik, kucharka, autorka książek kucharskich, serwisu kulinarnego i prowadząca popularny program.
2: I jeszcze 1995 rok, wtedy urodził się Jakub Wolny, polski skoczek narciarski, złoty medalista Mistrzostw Świata Juniorów i medalista Mistrzostw Kraju.
1: A urodzenie 15 maja są obdarzeni talentem artystycznym i bardzo bogatą wyobraźnią.
2: Często są bardzo nieśmiali i zbyt skromni, żeby pokazać innym swoje talenty.
1: Są wrażliwi i pełni współczucia dla innych.
2: Aby zrealizować swoje marzenia, potrzebują wsparcia przyjaciół i rodziny.
1: Zwykle znajdują szczęście w miłości i pragną mieć aż kilkoro dzieci.
2: Szczęśliwa cyfra urodzonych 15 maja to dwójka.
1: Kamień szlachetny to cyrkon.
2: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Blbl, ryby.
1: No to co, wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzymy wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia i radości.
2: No i podsyłamy oczywiście prezent Smooth Criminal i Michael Jackson.

0: 4 minuty pozostały do pełnej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: No właśnie, ponoć kolejne ostrzeżenia przed burzami, a jutro w całej Polsce noc muzeów.
2: Ta niespokojna pogoda ma potrwać do poniedziałku, więc no, w niektórych miejscach noce muzeów będą jeszcze bardziej, powiedziałbym, energetyczne. Ale posłuchajcie o tym wszystkim w wiadomościach o 7.
1: Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A deszczowa ta pogoda, dobrze, niech pada, tylko mogłoby być troszeczkę cieplej. Dziś maksymalnie w naszym regionie w okolicach 14 stopni. Niebo raczej mocno zachmurzone z niewielkimi przejaśnieniami, a wiatr z północnego wschodu wieje słabo, warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 7.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niespokojna pogoda, są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Żałoba w Kijowie po ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku. Jutro w całej Polsce, już dziś w Krakowie. Noc muzeów. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego, w większości Mazowsza i Kujaw oraz wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzą będzie towarzyszył deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy też grad. Niespokojna pogoda ma trwać do poniedziałku, potem pozostaną z nami przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
6: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
5: Przypomnę, że dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni dzień chłodniejszych dni. W prognozach jednak wielkiego ocieplenia nie widać. Co ważne, nie powinno być już w nocy przymrozków, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być więcej słońca. Rośnie bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1500 dronów. Załoński oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. Dodam, że w Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Już dziś, czyli wcześniej niż w całej Polsce, noc muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
7: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
5: W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W sobotnim finale rywalką Ukrainki będzie Coco Gauff. Amerykanka w drugim półfinale pokonała Sorenę Kirstę 6-4, 6-3. Gauff po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. Dziś w Rzymie półfinały turnieju mężczyzn. W pierwszym zmierzą się Casper Ruud i Luciano Darderi, a w drugim Jannik Sinner i Daniel Medvedev. Medwiediew. Sinner w ćwierćfinale pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Anglię 2-0 w meczu o piąte miejsce Mistrzostw Europy do lat 17 w Irlandii Północnej. Dzięki temu wywalczyły prawo gry w Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie października i listopada w Maroku. Tymczasem obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale ostatecznie jedynie powołał grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Michał Waszkiewicz.
9: PZPN chciał, żeby w składach drużyn ligowych w meczowej kadrze liczącej 20 zawodników było od nowego sezonu obowiązkowo 8 Polaków, w kolejnym 9, a docelowo 10. Ale ostatecznie głosowania nad wprowadzeniem takiego przepisu nie było, bo związek wiedział, że kluby, zwłaszcza te ekstraklasowe, na takie rozwiązania się nie zgodzą, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
10: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
9: To, że reforma na razie upadła, nie znaczy, że nie trzeba szukać rozwiązań, bo zagranicznym inwestorom, których w Polsce jest coraz więcej, nie będzie zależało na rozwoju polskich piłkarzy.
10: Ten łańcuch szkolenia, który sprawia, że dostarczani są jednak piłkarze do polskich kadr narodowych, młodzieżowych i przede wszystkim pierwszej reprezentacji, będzie gdzieś naderwany czy zerwany.
9: Na reformę liczą głównie polscy trenerzy, w tym selekcjoner Jan Urban.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dzisiaj ponoć będziemy życzliwi, wyrozumiali dla innych, będziemy zdobywać nowe umiejętności i mamy się nie przejmować plotkami.
11: No teraz trzeba by właśnie usiąść i zaplanować wszystko poważnie, bo dzisiaj popołudnie sprzyja zakupom, ale trzeba dobrze przemyśleć te planowane wydatki, bo podobno można będzie mocno zaoszczędzić.
2: A o tym
11: to
2: co?
11: Planujmy, no.
2: No wy sobie zaplanujcie z karteczką, zawsze lepiej, bo być może uda się bez zbędnych rzeczy wyjść, ale co dalej w kwestiach każdego znaku zodiaku osobno, to już o godzinie 7:15.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, już gotowe.
5: Tak prędko? Na pewno wszystko?
4: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
2: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl. Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1 zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
6: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: Baranie, będziesz działać dzisiaj szybko i nie zabraknie ci odwagi. Nie przekładaj ważnych spraw na później. Dzisiaj wszystko sprzyja poważnym rozmowom, między innymi z przełożonymi. Wspaniałe plany mają szansę się zrealizować, możesz się chwalić. Ważne rzeczy postaraj się robić jednak samodzielnie. Po pracy czas na odpoczynek, możesz zająć się sportem.
2: Byku, to będzie dobry, udany dzień. Postanowisz zacząć od nowa. Coś wybaczysz też dawne urazy. No i łatwiej dojdziesz do porozumienia z kimś, kto dotychczas miał inne zdanie od ciebie. Wszyscy dookoła odetchną z ulgą i atmosfera stanie się lepsza. Najbardziej udane okażą się randki i imprezy dzisiaj. Korzystaj z życia.
1: Bliźnięta skupią się na swoich obowiązkach. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pretensje, nie przejmujcie się nimi tak bardzo. Po weekendzie poczujecie przepływ energii i szybko zabierzecie się za wszelkie zaległe sprawy, a po południu wesołe wydarzenie poprawi humor. Wszystko sprzyja ciekawym znajomościom i spotkaniom z osobami, których dawno nie widzieliście.
2: Jeżeli chodzi o raka, to dzisiaj zacznie zwracać większą uwagę na to, co sądzą na jego temat inni ludzie. Możesz nawet poznać różne zaskakujące plotki na swój temat. Warto zabiegać o uznanie, bo ktoś dzisiaj cię doceni. Skup się na tych osobach, które są dla ciebie ważne, a wieczorem warto iść do kina albo na spotkanie z przyjaciółmi, żeby się trochę odstresować. Korzystaj z dobrego czasu.
1: Lwie, możesz mieć trudności z zabraniem się do pracy czy nauki. Ludzie mogą cię nie rozumieć tak dobrze, jakbyś tego chciał, ale nie przejmuj się. Zamiast złościć się na cały świat, zrób to, co najważniejsze i nie martw się na zapas. Wieczorem odpocznij, zadbaj o swoje duchowe sprawy. Na przykład medytacja zapewni ci przepływ sił.
2: A panna dzisiaj będzie bardzo towarzyska i pełna energii. Promuj swoje projekty, zwłaszcza związane z edukacją lub podróżami. Może też nadejść ważna, ale dobra wiadomość. Różne trudne sprawy będą się układać po twojej myśli, ale na spotkaniach z wpływowymi osobami pamiętaj o dyplomacji.
1: Waga, będziesz szybki, bardzo pewny siebie, nikt cię nie zatrzyma i nikt cię dzisiaj nie pokona. Zrób porządek z zaległymi sprawami, podejmij decyzje, spiesz się z sukcesami. Po południu zapragniesz więcej rozrywki. Dobrze, wszystko sprzyja udanym randkom, nowym znajomościom. Jeżeli masz plany na związanie się związane ze sztuką albo hobby, to też możesz się dzisiaj świetnie bawić.
2: Skorpion dzisiaj będzie myślał o zagadkach, niewyjaśnionych historiach. Pracy może być z tego powodu trochę roztargniona, nawet zapominalki. Finanse też będą dzisiaj ważne. A ktoś może mieć dla ciebie bardzo ciekawą propozycję. Pamiętaj, że nie musisz odpowiadać na pytania, które są dla ciebie niewygodne, a po pracy zajmij się sztuką i sprawami ducha.
1: Są strzelca, poczuje, że musi zabrać się za ważne sprawy, będzie walczyć z bałaganem i niedoróbkami, ładnie powiedziane. Zrób plan działania, bo wszystkiego naraz po prostu nie da się zrobić. Popołudnie sprzyja trosce o zdrowie i o wygląd. Podczas zakupów nie żałuj kasy na własne potrzeby, zwłaszcza jeżeli ostatnio po prostu nie miałeś coś na siebie włożyć. Postaraj się troszeczkę o siebie zadbać.
2: A kasiorożec poczuje, że dziś twoje doskonałe pomysły nie mogą dłużej czekać. Jednak przestań się spieszyć, napij się herbaty i zaplanuj swoje działania. Dziś po południu idź się z kolei pobawić, bo masz szczęście do ciekawych znajomości, a plany, jakie ułożysz, spodobają się twoim przyjaciołom.
1: Co wodnika, poczuje, że nie ma ochoty zabierać się za sprawy męczące, będzie spokojny, nawet nieco skryty. Przemyślenia na temat wydarzeń, w jakich uczestniczysz, są dosyć poważne. Nie bądź zbyt surowy w ocenie, bo ludzie jednak mogą czasami zmienić się na lepsze. Ciebie to też dotyczy. Po południu zadzwoń do przyjaciół, zrobi się dużo weselej, bo usłyszysz wiadomość, która poprawi ci humor.
2: Ryby, będziesz w dobrym, bardzo dobrym nastroju i bardzo szybko uporasz się z obowiązkami, jednak po południu poczujesz, że czas na relaks. Na zakupach znajdziesz kilka propozycji, promocji, a na zajęciach sportowych spotkasz sympatyczne osoby. W miłości powodzenie.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
6: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
7: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
5: Feniks to styl i elegancja.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
10: Od radia.
11: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
12: z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
11: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
10: Od radia dla ciebie.
13: 4,5 minuty pozostało do godziny 7.30.
11: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
13: Są dobre wiadomości, bo coraz więcej dzieci rodzi się w Ostrowie Wielkopolskim, jak się okazuje.
14: No właśnie, okazuje się, że nie będzie takiej potrzeby, żeby zamykać przedszkola. Jest i demograficzny, ale on tak bardzo Ostrowa nie dotyka. Będziemy o tym mówić już niedługo, wiadomości o 7.30, a w nich też inne informacje.
13: No właśnie, będzie także coś o sporcie i o nowej drodze. Już za momencik szczegóły.

0: No co ty, no nie idziemy spać absolutnie, bo minęła 7.30, więc czas na wiadomości, a te przedstawi Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kryzysie demograficznym w ostrowskich przedszkolach, nowej ścieżce rowerowej w gminie Żelazków, a także o zmianie właściciela jednego z ostrowskich klubów sportowych.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Coraz mniej dzieci rodzi się w Ostrowie Wielkopolskim. Z tego powodu władze miasta zlikwidowały dwa oddziały przedszkolne w szkołach. W tym roku szkolnym do placówek opiekuńczych przyjęto ponad 400 dzieci. To o 200 maluchów mniej niż w ubiegłym roku. Problem niżu demograficznego jest widoczny, ale jak zapewnia Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa, na razie nie ma potrzeby likwidacji miejskich przedszkoli.
4: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli. Zostało dosłownie kilka 12 miejsc wolnych, natomiast rok do roku będzie to około 200 dzieci w systemie mniej.
2: W kwietniu władze zlikwidowały oddziały przedszkolne numer 14 i 15. To jednak nie oznacza zwolnień dla kadry pedagogicznej.
4: Oto kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejsce emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy, ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.
2: Powiedział Sebastian Górski. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka prywatnych.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Przy przebiegającym przez gminę Żelazków odcinku drogi wojewódzkiej numer 470 powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, okrawężnikowania oraz podbudowy pod nawierzchnię chodnika. Sama nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Prace obejmują także infrastrukturę towarzyszącą, to jest wykonanie nasypów, nasadzeń nowych drzew, umocnienia poboczy, montaż barier ochronnych oraz nowego oznakowania na modernizowanym odcinku.
5: Od wielu lat poprawiamy bezpieczeństwo, budując ścieżki pieszo-rowerowe. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka, ponad 2 kilometrów ścieżki Florentyny do Skarszewa. W ten sposób chcemy, by przy całej drodze wojewódzkiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Zależy mi na tym, żeby ona dotarła aż do miejscowości Pulko i docelowo do Kalisza. To jest kolejny bardzo ważny krok w tym kierunku, także bardzo się cieszę, że to bezpieczeństwo cały czas się tutaj zwiększa i że mieszkańcy mogą z tych ścieżek korzystać.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają być zakończone do 22 września. Zmiany właścicielskie i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A., która zarządza drużyną Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Nowym właścicielem klubu został dotychczasowy dyrektor, były zawodnik, a później trener Łukasz Majewski.
6: Poprzednim właścicielem spółki był Krzysztof Wawrzyniak, który odkupił udziały od córki Pawła Matuszewskiego. Wawrzyniak po odejściu Wiktora Grudzińskiego, który pełnił obowiązki prezesa zaledwie kilka dni, został również szefem zarządu. Zmiany te ogłoszono dawno, a formalnie w KRS-ie zostały zatwierdzone w kwietniu tego roku. W czwartek ostrowski klub poinformował, że nowym właścicielem spółki Stal S.A. został Łukasz Majewski, osoba doskonale znana w środowisku, były koszykarz, trener, a ostatnio dyrektor sportowy. Zmiana nastąpiła także na stanowisku prezesa. Funkcję tę ponownie objął Grzegorz Ardeli. Nowy etap funkcjonowania klubu ma na celu dalsze wzmacnianie struktur organizacyjno-sportowych, zapewnienie stabilności oraz kontynuacji rozwoju Stali Ostrów Wielkopolski zarówno na poziomie sportu,

0: Na trasę po raz kolejny, jak dajecie znać, w tej trasie jest nieco większy ruch, zwłaszcza na skrzyżowaniach z Aleją Wojska Polskiego, to w Kaliszu oczywiście, na Podmiejskiej także już nieco więcej aut. Tutaj też trzeba będzie uzbroić się mocno w cierpliwość, to 25 i w kierunku Korczaka rzeczywiście troszeczkę trzeba będzie postać. Częstochowska i szlak bursztynowy, tam ruch także większy, też noga z gazu, bo tutaj będziecie musieli poczekać na swoją kolej. Na Winiarach całkiem nieźle, ale Krajowa 12 już w okolicach Zdun i na samej trasie do Opatówka tu mocno się korkuje. Przypominam, że tutaj trwają remonty, tutaj dzieje się najwięcej, no i to jeszcze troszeczkę potrwa, więc możecie nadal korzystać z objazdów, jeżeli chcecie, to jak najbardziej przez Szałę albo Tłokinie. No i przebudowa drogi krajowej 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, tam także sporo. Wahadło, ograniczenie prędkości, tymczasowo sygnalizacja świetlna. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196 23.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
3: Kierowcy masowo wpadają na nowych odcinkowych pomiarach prędkości. Aż 43 takie systemy trafiają właśnie na drogi ekspresowe i autostrady. Wystarczyły właściwie 4 miesiące, żeby odcinkowe pomiary prędkości funkcjonujące w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym zarejestrowały ponad 270 tysięcy wykroczeń. To już 57% całego ubiegłorocznego dorobku odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Paradoksalnie nie jest to jednak efekt takiej większej lekkomyślności kierowców, ale gruntownej rozbudowy całego systemu CANART.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
5: It is not that funny. Let's go.

0: przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
10: Reklama. Ogłoszenie.
11: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
10: Ogłoszenie. Chcesz

0: fantastico. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwają matury, absolwenci przystąpią za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii.
2: A szczegóły w wiadomościach o godzinie 8.
3: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
5: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
6: Bo miłość jest
7: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
8: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
9: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
10: Sobotę 16 maja, Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Ruszowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek, do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
11: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
12: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj zachmurzenie duże, bez większych przejaśnień, nie do tego deszczowo, ale dobrze, niech pada. Dziś maksymalnie 14 stopni, wiatr ze wschodu, wiejące na razie słabo, a na barometrach mamy 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 8.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zaskakujące ruchy USA odwołano wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w Warszawie. Będzie też ważna decyzja premiera.
6: O odtajnieniu tych ważnych dokumentów.
5: Uspokajam, ma to związek z pewną znaną akcją. Marcin Krzemiński. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, mówi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają USA. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. O czym więcej Tomasz Węskę.
7: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób na ogłoszone na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
7: Nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu.
5: Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na moście świętokrzyskim w Warszawie. Na kto sprawy wpłynęły też do prokuratury, sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany.
5: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. 7 groszy w dół w stosunku do wczoraj. Maksymalnie 6 zł 85 groszy może dziś w weekend kosztować litr oleju napędowego. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Bez zmian benzyna 95, 6,39 i 98, 6,98. Trwają matury. Absolwenci przystąpią za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
6: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
5: Zaprosił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Zresztą jutro Noc Muzeów nie tylko w kancelarii premiera. Swoje podwoje otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja kulturalna już dziś.
1: Kursy walut.
2: Otwieramy Kantar poranku. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 24 grosze, dolar amerykański 3 zł 65 groszy, frank szwajcarski 4 zł 64 grosze i funt brytyjski 4 zł 87 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kasa jest, wszystko się zgadza, oby, bo przecież trzeba kupić jakiś przyjemny prezent dla tych, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny.
4: A wśród nich Andrzej, Izydor i Jan.
2: Paweł, Piotr i Zofia. Zośka, ta, która kończy nam zimnych ogrodników.
4: A dzisiaj czuję, będą duże imprezy, bo to w końcu piątek. A my dla was mamy specjalną piosenkę na urodziny, na imieniny. Apologize.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
4: Cassandra.

0: No to my teraz przenosimy się do Londynu, właściwie do jednej takiej bardzo ważnej kamienicy.
1: W tym właśnie budynku powstał album Let It Be. Tam była siedziba założonej przez Beatlesów firmy Apple Corps. No i właśnie tam na dachu zagrali swój ostatni koncert.
0: Nie, no jak ja bym się chciała przenieść w czasie i tak na niektórych takich koncertach uczestniczyć. Teraz kamienica, która mieści się pod adresem 3 Savile Row w Londynie, zostanie przekształcona w poświęcone zespołowi muzeum.
1: I tak będzie już w przyszłym roku, więc jeżeli planujecie jakiś wyjazd do Londynu, to dobrze to zaplanować. A muzeum będzie obejmowało 7 pięter, no i będzie czym zapełniać, bo te wszystkie zebrane pamiątki będzie można zobaczyć właśnie w tymże muzeum. To są wystawy, które pozwolą przybliżyć historię czwórki z Liverpoolu.
0: A w piwnicy budynku zostanie wiernie otworzone oryginalne studio i to jest dopiero gratka także dla muzyków, którym Beatlesi właśnie nagrywali utwory na swój ostatni studyjny album Let It Be. Więc pamiętajcie, w Londynie nowe muzeum Beatlesów.
2: Duet na rano.

0: Stan panek, mało kto potrafi nas nastroić. 22 minuty już po godzinie 8.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No skoro dobry nastrój, to pamiętajcie, że już w tę sobotę noc muzeów.
0: Między innymi w Opatówku. A co będzie się działo o tym o 8.30?
3: Reklama.
4: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: 8:30 minęło wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kolejnej białej sobocie w Kaliszu. Zaprosimy na noc muzeów do Opatówka, a na koniec sport i lekkoatletyczne czwartki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Profilaktyka nowotworowa to motyw przewodni najbliższego wydarzenia w ramach odbywającego się w Kaliszu cyklu Białe Soboty. Tym razem badania odbędą się na głównym rynku.
3: Tematem Białej Soboty jest profilaktyka nowotworowa. W ramach tej Białej Soboty będzie można skorzystać z mamografii dla kobiet, badania znamion w kierunku czerniaka, badanie cytologiczne oraz rentgen płuc. Przypominam, że te badania oczywiście w ramach Białych Sobot są bezpłatne.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. Na głównym rynku będą też farmaceuci, z którymi będzie można przejrzeć domowe apteczki, a kaliskie amazonki odpowiedzą na pytania związane z profilaktyką i leczeniem oraz wsparciem dla panie z chorobami nowotworowymi piersi. Najbliższe wydarzenie z cyklu w tę sobotę, 16 maja, zacznie się o 10 i potrwa do 17. Na część badań obowiązują zapisy lub limity. Więcej na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Już w tę sobotę noc muzeów. W akcję włącza się również Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, które dla zwiedzających otworzy się o 18:00.
4: W programie przewidziane zostało zwiedzanie sal stałych oraz dwóch wystaw czasowych. 100 lat krótkofalarstwa oraz miejsca zamieszkane autorstwa Piotra Perskiego. O godzinie 19 i 21 spotkanie z autorami publikacji Kaliskie wątki powstania warszawskiego, wydanej dzięki Archiwum Państwowemu w Kaliszu. Nie zabraknie również muzyki. Koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej stworzy wyjątkowy klimat tej nocy. Dla miłośników technicznych ciekawostek czekają pokazy telegrafii i nowoczesnych technologii łączności. Warto również zajrzeć do Starostwa Powiatowego w Kaliszu, aby obejrzeć wystawę poświęconą ornatom papieskim oraz wziąć udział w warsztatach tkackich.
2: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Napierała z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Nocy Muzeów jest wolny. Świetna frekwencja, nowy stadion i coraz większy profesjonalizm. Mowa o czwartkach lekkoatletycznych, o których nowa edycja odbyła się 14 maja na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Pierwszy raz w zawodach dziecięcych klub sportowy Stal zastosował nowoczesny, profesjonalny sprzęt do pomiaru czasu, siły wiatru, a na tablicy kibice, głównie rodzice i dziadkowie, mogli zobaczyć wyniki swoich pociech. To nasz debiut z tą aparaturą pomiarową, której jeszcze się uczymy, powiedział Radiu Centrum Marek Walczak, prezes i trener klubu.
5: Zainteresowanie ogromne, trudno mi nawet liczyć, ile dzieci, ale ja sądzę, że tu może być grubo ponad setka, może 150 nawet, bo samych naszych zawodników tutaj może być ze Stali 80-90. Ogromne zainteresowanie. Staramy się również wpisywać, jak już powiedziałem, nazwiska po każdym biegu, żeby rodzice, kibice znali je, a to jest trochę pracochłonne. No ale chcemy, żeby było fajnie.
2: Powiedział Radiu Centrum Marek Walczak. Kolejne rundy czwartków lekkoatletycznych w sesji wiosennej zaplanowano na 21 i 28 maja, a także na 7 czerwca, wyjątkowo w niedzielę. Finał krajowy czwartków lekkoatletycznych odbędzie się w dniach 20 i 21 czerwca w Łodzi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka. Organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy po raz kolejny w trasę. W tej trasie ruch jest nieco większy, ale już mniejszy niż godzinę wcześniej, więc w tych newralgicznych punktach tutaj będziecie musieli nieco uzbroić się w cierpliwość. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj na skrzyżowaniu Placu Kilińskiego 3 Maja Stawiszyńskiej Warszawskiej przeprowadzona jest główna konkurencja w kierowaniu ruchem drogowym przez funkcjonariuszy policji w ramach wielkopolskiego finału kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego, więc tutaj służby apelują o stosowanie się do poleceń i nieparkowanie w tym miejscu. Jak wygląda sytuacja w Plaszowie? Otóż cały czas trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj się dzieje. Ulica Kaliska i Poznańska, tutaj utrudnienia. No i jeszcze w Ostrowie przebudowa Klasztornej Leduchowskiego. Za informację dziękujemy Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
0: Deszczowa pogoda oznacza oczywiście kałuże. Kierowca powinien jednak pamiętać, że przejazd przez taką kałużę może skończyć się mandatem, szczególnie gdy ucierpi pieszy. Ochlapanie przechodnia wodą z kałuży może zostać ukarane nawet wtedy, gdy było nieumyślne. Jeśli ubranie zostanie tylko zabrudzone, mandat może wynieść od 20 do 5 tysięcy złotych. Gdy pieszy przewróci się po ochlapaniu, kara za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym to minimum 1000 zł i 10 punktów karnych. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić nawet do sądu, więc policja przypomina, że podczas deszczu warto po prostu zwolnić i uważać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 24 minuty do godziny 9.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
4: Kalendarz muzyczny.
5: A w kalendarzu muzycznym 1953 rok.
6: Wtedy urodził się Mike Oldfield, brytyjski multiinstrumentalista i kompozytor znany ze swoich solowych instrumentalnych albumów.
5: No właśnie, pierwszych nagrań dokonał już w wieku 14 lat, występując wspólnie z siostrą Sally w grupie The Sullivan G. Następnie występował z grupami przeróżnymi i zdobywał doświadczenie.
6: A w 1972 roku nagrał swój pierwszy album solowy Tubular Bells, czyli słynne eksperymentalne dzwony rurowe, no i od tego zaczął się sukces.
5: No właśnie, zaczął sprzedawać mnóstwo egzemplarzy swoich albumów, 15 milionów właściwie na całym świecie. Do tej pory wszystko otoczyło się jak w bajce. Oldfield ma na swoim koncie wiele przebojów i instrumentalnych, i piosenek, chociaż sam nie śpiewa.
6: To Five Miles Out z 1982 roku, przełomowy album Mike'a Oldfielda, no i z tego właśnie albumu utwór tytułowy.
5: Five Miles Out, właśnie.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
3: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
3: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No to coś tak czuję, że naszym największym przyjacielem dzisiaj będzie parasol, ale nie przez cały dzień. Pod koniec dnia większe przyjaśnienia i rozpogodzenia. Natomiast na razie czekają nas opady deszczu okresami, po południu za to miejscami burze. Temperatura maksymalna dzisiaj do 14 stopni. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie w południe 990 hektopaskali i powoli będzie rosło.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 9.
3: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Burzowo, możliwe lokalne podtopienia, za chwilę pogoda w weekend, potem bat na deweloperów, to o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Będzie też inwazja shopów na Śląsku. Marcin Krzemiński. Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam zagrzmieć może po południu i wieczorem. W weekend z kolei możliwe lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy. Na to miesięczne norma. Powodem jest nisz genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
7: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Ten grunt jest wysuszony. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
6: Więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa...
8: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
6: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, to nie jest dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
9: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne, gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich, żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść, świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jak jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
6: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka przegrała ponad dwugodzinną półfinałową batalię z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. I to Ukrainka zmierzy się jutro w meczu o tytuł z Amerykanką Coco Gauff. O finał turnieju w Rzymie zagrają dziś mężczyźni. Włoscy kibice czekają przede wszystkim na wieczorny mecz Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem. Sinner w ćwierćfinale pokonał innego Rosjanina, Andrija Rublowa, wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił rekord Nowaka Dziokowicza.
11: contento.
10: Wiesz, jestem zadowolony, ale na razie skupiam się na kolejnym meczu, bo czeka nas spotkanie, do którego się muszę fizycznie przygotować. To będzie też mecz w sesji wieczornej, a te zawsze są bardziej męczące fizycznie. Zobaczymy, na razie idzie mi dobrze, wygrana mnie cieszy, a jeśli pójdzie mi gorzej, też nie ma problemu, bo wtedy będę miał więcej czasu na regenerację przed Rolandem Garrosem, a Paryż to jest mój tegoroczny cel. Mecz Sinera z Miedwiediewem po 19, wcześniej po 15.30, pierwszy półfinał Luciano Darderi kontra Casper Ruud. Carlo Ancelotti przedłużył swój kontrakt z Canarinhos i będzie prowadzić piłkarską reprezentację Brazylii do 2030 roku. Włoski trener ekipę pięciokrotnych mistrzów świata objął rok temu po zakończeniu współpracy z Realem. 66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec królewskich trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a po dwa razy wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii i klubowe Mistrzostwo Świata. Puchar Europy wzniósł też czterokrotnie z Milanem, po dwa razy jako piłkarz i trener. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulaio. Dziś górski etap ze startem w formie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 6 minut po godzinie 9. Piątek 15 maja wysypał różnego rodzaju bardzo przyjemne święta.
12: No właśnie, dzisiaj sporo się dzieje, Międzynarodowy Dzień Rodzin, dzisiaj Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
2: Ale również Europejski Dzień Równej Emerytury.
12: No właśnie, do tego jeszcze Dzień Niezapominajki i Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych.
2: No jeżeli ktoś bardzo by chciał, to dzisiaj dzień dojazdu rowerem do pracy. Ale to trzeba mieć solidną kurtkę przeciwdeszczową, taką naprawdę poważną.
5: Dzień dobry.
2: 7 minut po 9:00.

0: reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
5: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Uważajcie, kierowcy, nie tylko kierowcy, bo dzisiaj będzie się bardzo dużo różnych rzeczy działo. W południowej Wielkopolsce trwają dziś ćwiczenia ratownictwa lotniczego Sarek 26.
1: Manewry odbywają się w powiatach ostrowskim, pleszowskim, kaliskim oraz w samym Kaliszu.
0: Bierze w nich udział około 500 osób, żołnierzy, strażaków, policjantów, ratowników medycznych i przedstawicieli służb kryzysowych.
1: Są przeróżne scenariusze. Są takie, które zakładają m.in. porwanie samolotu, awaryjne lądowanie maszyny, pościg policyjny i akcja odbicia zakładników, a głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie działań ratownictwa lotniczego i współpracy służb.
0: A w związku z manewrami kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu i możliwymi zamknięciami ulic.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
4: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
5: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
3: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
8: z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.
9: Kulisiewicz akty, wernisaż wystawy na Noc Muzeów.
10: Kolejna Noc Muzeów, kolejne wydarzenia. Szczegóły w Wiadomościach 9:30.

0: Pora na wiadomości, 9:30, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaprosimy na nocne zwiedzanie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Ponadto powiemy o pieniądzach na przydomowe oczyszczalnie ścieków w powiecie kaliskim, a na koniec sport i ważna decyzja dotycząca przyszłości kaliskiego klubu w Superlidze.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już jutro noc muzeów. Instytucje kulturalne z całego regionu przygotowują wiele atrakcji. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza zarówno na Zawodzie, jak i do dworku Marii Dąbrowskiej. Warto jednak zajrzeć także do głównej siedziby, gdzie otwarta zostanie przygotowana z wielkim rozmachem wystawa Kulisiewicz Akty.
3: Będzie to wystawa, ona gości. Wystawimy ponad 160 prac Tadeusza Kulisiewicza, głównie rysunków, ale też grafik i w większości będzie to nagość kobieca, choć nie tylko. Niektóre rysunki mają charakter bardziej erotyczny, inne z kolei to na przykład sceny rodzajowe, gdzie kobieta myje się w miednicy. Inne przedstawienia są związane bardzo z takim rdzennym człowieczeństwem, na przykład matka, która trzyma w ramionach swojego noworodka.
2: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Będzie to najpełniejsza jak dotąd prezentacja aktów w dorobku artysty, umożliwiająca pogłębione spojrzenie na ten mniej znany, a jednocześnie istotny nurt twórczości Kulisiewicza. Wernisaż odbędzie się w Noc Muzeów o 21:00, a partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: W gminie Lisków powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na te inwestycje samorząd otrzymał prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
4: W ramach zadania powstanie 66 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja to kolejny krok w rozbudowanie infrastruktury poprawiającej warunki życia mieszkańców. Planowana inwestycja wspiera działania ukierunkowane na rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska i klimatu, odpowiadając na potrzeby mieszkańców, informuje Urząd Gminy w Liskowie. W sumie po zakończeniu zadania na terenie gminy będzie funkcjonować ponad 500 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pochodzącym z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Netland MKS Kalisz otrzymał licencję na rozgrywki w Orlen Superlidze na sezon 2026-2027. Żeby klub mógł ubiegać się o zezwolenie na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, musi spełnić wymogi prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz sportowe określone przez komisarza ligi, który ma czas do końca maja na ocenę wniosków. Ten kaliski rozpatrzono wcześniej i już w środę 13 maja przyznano klubowi z Kalisza licencję na następny sezon Orlen Superligi. Netland MKS Kalisz ten sezon zakończył na 5. miejscu, a w najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował w 2017 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, godzina 10.

0: wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklama.
7: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: No to pomyślcie, żeby teraz trochę bardziej podkręcić, bo będzie ostro.
2: No właśnie, to jest singiel formacji Iron Maiden z 1986 roku o tytule Wasted Years.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
3: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od krzkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
6: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
5: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
7: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
8: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.
9: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Deszczowy dzień, ale tak nie do końca, bo pod koniec dnia większe przejaśnienie i rozpogodzenia, tak nam obiecują synoptycy, okresami opady deszczu, a po południu miejscami również burze. Pozostajemy pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie południowej Norwegii i Morza Północnego w strefie deszczowego frontu atmosferycznego, a napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie. Jeżeli chodzi o termometry, to teraz wskazują 11 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
4: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Kolejne ofiary rosyjskiego ataku na Kijów w mieście Dzień Żałoby. Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Lotnisko na Florydzie będzie nosić imię Donalda Trumpa. Marcin Krzemiński. Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem. Na szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
5: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Mają też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie natomiast głosowania w sprawie powołania nowego prezesa IPN. Wycofano je z porządku obrad. 3 osoby ranne w zderzeniu samochodu i ciężarówki, do którego doszło w miejscowości Elżbietów, niedaleko Środy Wielkopolskiej. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do południa. Dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni chłodniejszy dzień. Weekend zapowiada się deszczowo, aktualnie żółte alerty IMGW, czyli najniższego pierwszego stopnia przed burzami, obowiązują w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę corocznej korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki.
7: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył też wypłatą dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. trzynastych emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978 zł, 49 groszy brutto.
5: Wyjaśnia Krzysztof Cieszyński z lubuskiego ZUS-u. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 milion można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować też okręty wojenne typu Trump, czyli duże i drogie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: No tak, jakakolwiek byłaby decyzja w tej sprawie, to na pewno będzie głośna. Christopher Nolan potwierdził, że Helenę Trojańską, czyli taką mityczną, najpiękniejszą kobietę świata w jego adaptacji Odysei Homera zagra Lupita Nyong'o.
4: No w ogóle, jeżeli chodzi o całą adaptację, to powiem wam, że widziałam zwiastun i prawie wypadłam z butów, wyskoczyłam, czy jak to się mówi. To trzeba zobaczyć w kinie na dużym ekranie z bardzo dobrym dźwiękiem, więc koniecznie. Jak macie jakieś surroundy, wiem, że macie podejście, że nie, do kina nie trzeba, nie? Absolutnie nic bardziej mylnego.
2: No tak, są takie filmy, które koniecznie trzeba zobaczyć w kinie, bo tylko tam czuć ten cały smak i atmosferę. 4 minuty po 10:00, teraz gramy Alphaville, Big in Japan.

0: jesteś ty.
1: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim Wielka Zbiórka Szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L. Nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Pawłem Radojewskim, starostą krotoszyńskim, porozmawiamy o oddziale onkologicznym krotoszyńskiego szpitala, jego sytuacji finansowej i o ewentualnej przyszłości całej powiatowej placówki leczniczej. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

0: ulotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Teraz będziemy głęboko sięgać do portfeli, a nie będziemy kupowały jakichś niesamowicie drogich inwestycji. Tu chodzi o psa.
2: No oczywiście my przede wszystkim będziemy namawiać was na to, żebyście nie kupowali rasowców, tylko po prostu wpadli do schronisk czy do różnych przytulisk, ale tutaj chodzi o takiego niesamowitego psiaka, który jest chyba jednym z najdroższych. To jest mastiff tybetański.
1: Tak, no dotąd był, natomiast teraz mamy Kadabomba Okamiego, to jest mieszaniec wilka oraz owczarka kaukaskiego i on, wyobraź sobie, przebił. Przebił mastifa.
2: Czyli jednak.
1: Tak, okazuje się, że najdroższy pies świata to jest hybryda rodem ze Stanów Zjednoczonych i to jest pies, który, uwaga, kosztował 50 milionów rupii indyjskich. No, Polacy musieliby pracować 380 lat.
2: Tak, bo ta, jeżeli chodzi o mastifa, to było 2 miliony dolarów w 2014 roku jeszcze. 380 lat musieliby, okay.
1: No tak, troszeczkę.
2: A jest mężczyzna, który go chyba kupił, tak? Który jest pasjonatem takich unikalnych psów. W całych Indiach nie tylko znane są organizowane przez niego pokazy rzadkich razy, ale też bardzo proszę. A, około 22 miliony mamy, już znalazłam, przeliczyłam.
1: No, proszę bardzo. Jest to taka nietypowa hybryda, nietypowa rasa. Ten pies zyskał dzięki tej niezwykłej krzyżówce. No jakie ma cechy? Czy jest milutki? Czy można go pogłaskać? I czy odstrasza ewentualnie swoje? I tego nie wiem.
2: Ja myślę, że nie, że tutaj nawet w kwestii psów też króluje jakiś snobizm.
1: No, niestety.

0: on me.
1: Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Bo miłość jest
4: wyjątkowy koncert. Koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki. Zapraszamy już 22 maja do Auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Nowy Świat 4 w Kaliszu. Bilety, Kasa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz na kupbilecik.pl. To będzie wspaniała zabawa przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina z Razowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Już za kilka minut kolejny odcinek piątkowego publicystycznego cyklu Radia Centrum. Tak się mówi.
8: Tym razem gościem będzie Paweł Radojewski, starosta krotoszyński.
7: Szczegóły o godzinie 10.30.

0: 29,5 minuty po 10. Przypominamy, że dziś prowadzone będą ćwiczenia służb ratowniczych Sareks 26.
1: Manowry odbywają się m.in. w Kaliszu. Bierze w nich udział sporo różnych służb. No i w związku z tym utrudnienia, na których muszą liczyć się kierowcy. W tym momencie właśnie ulica Fabryczna, na której odbywają się ćwiczenia, tam trasa, jak dajecie znać, jest zamknięta.
0: Uważajcie, bo dzisiaj w różnych miejscach mogą być bardzo różne kłopoty na drogach właśnie związane z tymi manewrami.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A na zegarze już 10:30.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
3: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan Paweł Radojewski, starosta Krotoszyński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Pana.
3: Panie starosto, dziękuję za odpowiedź na to zaproszenie, bo pozwoliłem sobie Pana zaprosić, żeby porozmawiać o temacie, który od dawna, bo od w sumie końcówki marca i początku kwietnia nurtuje nie tylko mieszkańców Krotoszyna, ale i całej południowej Wielkopolski. Mówimy tutaj o oddziale onkologicznym Krotoszyńskiego Szpitala.
4: No tak, to prawda. No nie jest to jedyny oddział, który w tej całej południowej Wielkopolsce w ostatnim czasie mógł być zawieszony. Zawieszonych zostało wiele oddziałów, no ale tak, to pewnie zbulwersowało wiele osób. Nie dziwię się wcale, zwłaszcza jak chodzi o pacjentów. Była zwołana 30 marca tego roku Społeczna Rada SPZOS na wniosek dyrekcji naszego szpitala i wyraziła zgodę na zawieszenie właśnie tego oddziału onkologii. Onkologii może to jest tylko nazwa, natomiast jest to oddział, gdzie podaje się po prostu chemię, oddział chemioterapii, bo my sami jako tako nie leczymy, podajemy tylko to tutaj w naszym szpitalu, co gdzie indziej lekarze, specjaliści zalecą.
3: To może jeszcze raz. 30 kwietnia jest zwołana ta rada.
4: Marca.
3: Marca. 30 tak. marca jest zwołana rada i ona zgadza się na zawieszenie. Co jest tak naprawdę przyczyną tego?
4: No przyczyną jest wynik. No nie jest żadną tajemnicą, że praktycznie prawie wszystkie szpitale powiatowe w Polsce mają wynik ujemny, czyli nie jest to tak, że ktoś jest gdzieś nieudolny, jak chodzi o dyrekcję szpitali, bo tam raczej pracują dosyć dobrzy specjaliści, którzy umieją zarządzać tak dużą materią, a to wcale nie jest łatwe. Natomiast w 2024 roku wynik oddziału onkologicznego to był minus 1,8 mln. Nie, przepraszam, w 2025, tak, 2,8 mln wynik był na minusie oczywiście. I w tym roku przewidywania są, że przekroczymy 4 mln na minusie, na tym jednym oddziale.
3: Czyli co roku praktycznie się zdwaja tym.
4: Tak.
3: Czyli okej, problemem są te pieniądze. I wtedy zapada ta decyzja Rady o zgodzie na zawieszenie tego oddziału. Ale jednak chyba pojawiła się ta presja medialna i to się nie stało.
4: No presja medialna na pewno. Rada, Społeczna Rada się nie wycofała, no bo my dajemy tylko i wyłącznie zgodę. Pewnie presji uległa dyrekcja, ale to presja była i jest. Natomiast wynik jest wynikiem i jeżeli na tej samej szali będziemy mieli, będzie położone zamknięcie albo zawieszenie na razie oddziału onkologicznego, a zamknięcie całego szpitala w związku z brakiem płynności finansowej, no to każdy musi sobie sam odpowiedzieć, co jest ważniejsze. Dlaczego onkologia? No po prostu bardzo mało pacjentów. My mamy personelu tam codziennie około 7 do 9 osób, a pacjentów średnio 4. I nikt tutaj nie chce specjalnie przyjść się leczyć, bo jak już powiedziałem, u nas jest tylko podawanie chemioterapii, co jest bardzo ważne. Oczywiście, gdy jest ta bliskość, gdy pacjent nie musi jechać gdzieś, jest to na pewno bardzo ważne, no ale my żyjemy w dzisiejszych realiach, finansowanie służby zdrowia jest takie, jakie jest i czy nam się podoba, czy nie podoba, musimy myśleć o wyniku finansowym.
3: Podejrzewam, że finansowanie samego podawania leków też jest znacznie mniej pieniędzy przychodzi z NFZ-u niż na
4: oczywiście, ale powiem też, bo dotychczas to był oddział całodobowy. W tej chwili, skoro dyrekcja szpitala nie złożyła wniosku do NFZ-u, nie będąc pewnym, że on w ogóle przejdzie, nie złożyła wniosku o zawieszenie, został złożony wniosek o przekształcenie oddziału onkologicznego w oddział dzienny chemioterapii, czyli byłby czynny tylko od poniedziałku do piątku, od godziny, teraz nie pamiętam, od rana w każdym razie do godziny 15:00 i czekamy na wynik, już troszeczkę czasu czekamy, mam nadzieję, że będzie pozytywny i gdzieś te wydatki jednak będą ograniczone.
3: Mamy mniej więcej przewidywanie, jak bardzo by się to ograniczyło i co to znaczy dla personelu?
4: To już myślę pytanie bardziej do dyrekcji szpitala, aż tak dokładnie szczegółów nie znam. Na pewno byłoby ograniczenie zatrudnienia na tym oddziale. Myślę, że nikt by pracy nie stracił, bo dyrekcja znalazłaby miejsce na innych oddziałach. Zresztą tak samo było przy zawieszeniu. Od razu było powiedziane, że nikt pracy nie straci.
3: No to chyba jest dobra wiadomość chociażby dla tego personelu, który tam pracuje, no bo to są pielęgniarki, to są lekarze i to jest cały oddział salowy.
4: Tak, oczywiście. No to myślę, że tutaj zawsze ze strony dyrekcji i także samorządu jest to pozytywne spojrzenie, aby nikogo nie zwalniać. Tym bardziej, że to nie jest tak, że tych na przykład pielęgniarek jest za dużo. No dobrze wiemy, że średni wiek pielęgniarek jest powyżej 50 lat, więc za chwileczkę naprawdę zacznie ich brakować.
3: A pacjentów nie brakuje.
4: Niestety. A pacjentów nie brakuje i brakować nie będzie. No niestety my się borykamy w ogóle z problemami nie tylko na onkologii, jak chodzi o szpital, bo kontrakt jest ponad 123 miliony, ale już 88% idzie na płace. To chyba żadne przedsiębiorstwo nie wytrzyma, aby wszystkie inne wydatki trzeba pokryć z 12-procentowej części kontraktu, jaką utrzymujemy.
3: A tych wydatków jest sporo, bo to jednak jest duży szpital i no, prąd...
4: To są wszystkie wydatki. Ogrzewanie, prąd, zakup materiałów, zakup narzędzi, no wszystko, co jest dookoła, musi być pokryte dziś z 12%. A jeżeli wejdą podwyżki lipcowe, no to to pewnie ten procent się jeszcze pogorszy. Oczywiście nikt nikomu nie ujmuje, służba zdrowia powinna dobrze zarabiać, no ale jeżeli daje się podwyżki, to powinno się dać na to pieniądze. No my byśmy sami ich nie dali, bo by nas nie było stać.
3: To jak w takim razie wygląda cała kondycja tego szpitala? Bo mówiliśmy, jak ten oddział będzie trwał, to może być gorzej ze szpitalem.
4: Bardzo źle. Kondycja finansowa szpitala wygląda bardzo źle. Cały czas szpital balansuje na granicy płynności finansowej. Zwraca się do nas, no chociażby w zeszłym roku, gdy

0: żadnych zmian nie będzie, to nic się nie zmieni.
1: Trochę jest to czarna wizja chyba przed Krotoszyńskim Szpitalem.
0: To jest bardzo czarna wizja, no tym bardziej, że my liczyliśmy na pomoc. Było wiele obiecań o restrukturyzacjach, o nisko oprocentowanych, długoterminowych pożyczkach na oddłużenie szpitali i tak naprawdę to są tylko słowa, nie zadziało się nic. Kompletnie nic. Zostaliśmy sami z okrojonymi finansami.
1: A trzeba pamiętać, że to jest szpital powiatowy, nie wojewódzki, nie miejski, tylko
0: nie,
1: powiatowy.
0: Nie, to są nasze finanse. Tam wojewódzki to już są inne finanse. Kliniki to też są inne finanse. A my tu jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej pacjenta, tego jak chodzi o pierwszą pomoc, taką najważniejszą.
1: A też nie można chyba pieniędzy prosić wszystkich dookoła.
0: No bo mnie i my...
1: Współpraca z gminami, czy...
0: No ale gminy też mają swoją wytrzymałość i wcale się nie dziwię. My też mamy już 46 milionów zadłużenia jako powiat i nasze możliwości też są ograniczone. Już w tej chwili pan skarbnik z całym swoim wydziałem finansowym sprawdzała, ile możemy pomóc ewentualnie szpitalowi, żebyśmy sami nie stracili płynności, a za chwilę ją stracimy. Tak dłużej się po prostu nie da.
1: I tak się zastanawiam, czy jest jakakolwiek pozytywna rzecz, którą możemy na sam koniec powiedzieć.
0: Pozytywną rzeczą jest taką, że nam naprawdę zależy. Ja czasami myślę, że ci, którzy obrażają się na nas za próby takiego czy innego ruchu, myślą, że my z przyjemnością chcemy taki czy inny oddział zamknąć. To nieprawda. My jedziemy wszyscy na tym samym wózku, a nam zależy, żeby ten szpital działał. Przecież tam się mają leczyć mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego i w tym wszystkim i ja, moi najbliżsi, moi znajomi również. Przecież mi na tym bardzo, bardzo zależy i każdemu z dyrekcji szpitala także. Zrobimy wszystko, aby on działał. Czekamy tylko wreszcie na jakąkolwiek pomoc z tych trochę wyższych sfer Ministerstwa Zdrowia, bo sami nie damy rady.
1: Nic, pozostaje chyba tylko trzymać kciuki. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Paweł Radojewski, starosta krotoszyński.
0: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: A już za chwilę tę rozmowę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na rc.fm w zakładce podcasty.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzień zdecydowanie pochmurny, z nieco niższym ciśnieniem, bo poniżej 1000 hektopaskali. Do tego sporo deszczu już od samego rana, ale jeszcze to nie koniec niespodzianek pogodowych na dzisiaj, bo mamy także ostrzeżenia burzowe, które to burze mają pojawić się w naszym regionie dzisiaj po południu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minę
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Inflacja w górę. Powiemy, co zdrożało, co staniało. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Marcin Krzamiński. Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniały odzież i obuwie. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent, bo spośród zgłoszonych przez Karola Nawrockiego kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna. Teraz ustawa trafi do Sejmu, a potem do prezydenta. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych.

0: psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%. Na liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
1: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
0: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Najprawdopodobniej 20 maja, czyli w najbliższą środę, premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modiarem w ramach jego wizyty w Polsce. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Węgierski premier ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Odwiedzi w Polsce Kraków, Warszawę i Gdańsk. Iga Świątek na półfinale zakończyła turniej tenisowy w Rzymie. To jej najlepszy wynik w tym sezonie, który daje nadzieję na dobry dla Polki Roland Garros. O szczegółach Przemysław Pozowski.
2: Turniej w Rzymie pokazał rosnącą formę Świątek i pierwsze bardzo widoczne efekty pracy z nowym trenerem Francisco Roigem. Na Foro Italico były też spektakularne mecze, jak efektowne zwycięstwa nad Naomi Osaką i Jessica Pegulą, po których wieloletni komentator tenisa Tomasz Wolfke mówił tak.
3: Jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie.
2: I tutaj jeden znak zapytania przed ulubionym wielkoszlemowym turniejem Świątek, czyli przed Rolandem Garrosem. Nasza tenisistka z będącą w wybitnej formie Liną Świtoliną z niezachwianą pewnością siebie zagrała tylko jednego seta. W decydującej partii kluczowe piłki wygrywała Świtolina i Polka mecz przegrała, choć w sumie wygrała więcej pojedynczych punktów.
0: Świtolina w finale turnieju w Rzymie zmierzy się jutro z Coco Gauff. Roland Garros zaczyna się w przyszłą niedzielę.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Prawie 4 minuty po godzinie 11. Piątek, piąteczek, to jest bardzo dobra wiadomość, nawet przy takich okolicznościach pogodowych. A na początek naszego spotkania U2, słynna czwórka z Dublina i piękny, przepiękny utwór One. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry i zapraszam.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Przypomnę, że to właśnie w Kaliszu tym razem trwa wielkopolski finał 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. W związku z tym należy pamiętać, że dzisiaj czekają nas zmiany w organizacji ruchu, zmiany w organizacji parkowania pojazdów. Do godziny 13 jeszcze obowiązuje zakaz parkowania w rejonie Bazyliki Świętego Józefa. Pamiętajcie o tym. Dzisiaj rano kierowcy nie zaparkują także przy ulicy Placu Kylińskiego od całej do Warszawskiej i na skrzyżowaniu Placu Kylińskiego z 3 Maja z Tawiszyńską i Warszawską prowadzona jest ta główna konkurencja w kierowaniu ruchem drogowym przez funkcjonariuszy policji. Także jeśli tamtędy będziecie się przemieszczać spokojnie, to nie jest awaria sygnalizacji, to nie wypadek, nic poważnego, nic naprawdę w tym miejscu się nie stało. To policjanci sami tworzą w tym wypadku te utrudnienia, ale oczywiście w bardzo ważnym celu, żeby wyłonić tych najlepszych z najlepszych. A służby apelują o stosowanie się do poleceń Policji, Straży Miejskiej i tego tymczasowego oznakowania.
2: Reklama. Lawenda za szkło. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

Aleksander Rybak na antenie Radia Centrum, ten genialny wokalista, no ale jak i słyszeliśmy skrzypek, no to laureat Eurowizji z 2009 roku. Trochę czasu już minęło, trochę wody w rzece upłynęło od tego momentu. W tym roku finał będzie miał miejsce w Wiedniu i będzie miał miejsce już jutro, a tam reprezentantka Polski Aleksandra Szemplińska, no, ma bardzo fajne szanse na bardzo przyjemną lokatę, więc trzymamy za nią kciuki i gramy dalej teraz w głośnikach już Imagine Dragons z Bad Liar.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie Przale i Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina z Razowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: 11.30 w tej chwili już na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie jest Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co będzie się działo podczas Nocy Muzeów w Pleszewie. Ponadto ostrowcy strażacy brali udział w ćwiczeniach, a na koniec nowy żużlowiec w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już w tę sobotę warto się wybrać do Pleszewa, który włącza się w akcję Noc Muzeów, a na odwiedzających czekać będzie moc atrakcji.
4: Muzeum Regionalne zaprasza na godzinę 19:00. Wtedy odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej działalności 20 kół gospodyń wiejskich w mieście i gminie Pleszew. Na planszach znajdziemy historię każdego z nich, znajdziemy zdjęcia, skany z kronik, dyplomy. Będą też przedmioty używane w gospodarstwie domowym przez najstarsze członkinie kół, których przeznaczenia ich wnuczki, także działające w kołach, znają już tylko z opowiadania. Dodatkową atrakcją będzie biesiada przygotowana przez bohaterki Nocy Muzeów na dziedzińcu muzealnym. To tam o 19:30 rozpocznie się koncert zespołu, który specjalizuje się w wykonaniu muzyki tradycyjnej oraz jej współczesnych opracowań. Usłyszymy autentyczne melodie ludowe, jak i aranżacje nawiązujące do dawnych form, wzbogacone o własną interpretację i wrażliwość wykonawczą. Po biesiadzie i koncercie warto się wybrać do Muzeum w Domu Sióstr Służebniczek, żeby obejrzeć bogatą ekspozycję artefaktów kościelnych, ale nie tylko. Siostry zgromadziły tu dużo sprzętu używanego kiedyś w szpitalu, który mieścił się w klasztorze. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kilkudziesięciu strażaków zawodowych i ochotniczych z powiatu ostrowskiego wzięło udział w ciekawym szkoleniu dotyczącym ewakuacji dóbr kultury. Ćwiczono m.in. w kościele w Kotłowie, a swoimi doświadczeniami dzielili się strażacy z Krakowa, którzy na co dzień zabezpieczają bezcenne zabytki na Wawelu.
5: Po niedawnej zmianie obowiązujących przepisów ochrona dóbr kultury została wskazana jako trzeci priorytet działań jednostek ochrony przeciwpożarowej bezpośrednio po ratowaniu życia i zdrowia. Seminarium miało charakter teoretyczny i praktyczny, odbywało się w Strzyżewie i Kotłowie. Gospodarzy nie trzeba było specjalnie przekonywać, bo proboszcz miejscowej parafii jest jednocześnie czynnym strażakiem OSP Strzyżew, powiedział Radiu Centrum Marcin Fleischer, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Działalności Ratowniczej i Humanitarnej OSPRP.
6: Część praktyczna odbywała się w XII-wiecznym kościele romańskim Kotłowie, gdzie strażacy ochotnicy dokonywali ćwiczenia ewakuacji dóbr kultury, m.in. XVI-wiecznego obrazu Matki Boskiej z ołtarza głównego. Również były pokazowo przedstawiana ewakuacja różnych artefaktów, np. relipiarza, chrzciernicy, tak aby pokazać, w jaki sposób należy przenieść zabytkowe artefakty oraz następnie jak te artefakty zabezpieczyć.
5: Strażacy z powiatu ostrowskiego uczyli się od jednych z najlepszych w kraju specjalistów w dziedzinie ochrony i ewakuacji dróg kultury, podkreśla Marcin Fleischer.
6: Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie specjalizuje się w ochronie dóbr kultury. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uczą się i przygotowują Wawel do ewakuacji. Dzięki temu dzielili się z nami doświadczeniem, w jaki sposób chronić dobra kultury i ewakuować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.
5: Pod nadzorem specjalistów z Krakowa ćwiczyli strażacy ochotnicy z jednostek ze Strzyżewa, Mikstatu, Kaliszkowic-Kaliskich, Masanowa i Wtórku. Ze względu na wysoką rangę edukacyjną i merytoryczną, wydarzenia seminarium zostały objęte patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Jonas Seifert-Salk został oficjalnie nowym żużlowcem Mundwin Magnusa Ostrów. Wcześniej Duńczyk miał parafowany sterze dostrowią, tak zwany kontrakt warszawski, bez aneksu finansowego. Teraz to się zmieniło i niespełna 26-letni żużlowiec będzie walczył o miejsce w składzie Ostrowian. Pierwszym do zastąpienia wydaje się być Chris Holder, który od początku sezonu zawodzi na całej linii. O tym, kiedy zapadną decyzje na niedzielny mecz w Rzeszowie, powiedział Radiu Centrum trener Tomasz Bajerski.
7: W piątek.
8: Po treningu?
7: Przed treningiem. No mamy jutro trening, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Na razie pogoda jest słaba, ale na razie nic nie odwołujemy, wszystko szykujemy na piątkowy trening.
8: Jak oceniasz Seiferta Salka?
7: Po meczu w Rzeszowie powiem.
8: Czyli pojedzie?
7: jak pojedzie. My na pewno ciężko pracujemy i przygotowujemy się do tego spotkania.
8: No te dobre występy Taja w Szwecji czy Chrisa w Anglii to jest jakiś optymizm przed tym meczem?
7: Żadnego.
8: Nie ma to przełożenia.
7: Nie ma to przełożenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Bajerski. Jonas Seifert-Salk poprzedni sezon spędził w najniższej klasie rozgrywkowej. Wcześniej na drugim poziomie ścigał się dla klubów z Poznania czy Rzeszowa. Czy Duńczyk okaże się realnym wzmocnieniem Munfin Magnusa Ostrów? Ciężko powiedzieć. Jakieś ruchy kadrowe w obliczu fatalnej dyspozycji na polskich torach Chrisa Holdera też do Ostrowia musiała wykonać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 12.

0: Reklama.
1: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj. Oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
5: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
0: Reklama.

0: A tymczasem zaglądamy do przedszkola imienia Krasnala Hałabały w Kaliszu.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
2: Co to jest czekolada?
3: Ma kolor brązowy i jest do jedzenia.
4: Robi się ją z drzewa kakaowca.
5: Czekolada ma kształt w kształcie prostokątnym i jest smaczna.
6: Czekoladę można łamać.
7: Czekolada jest brązowa i ma bardzo dużo cukru.
8: Czekolady mogą się roztopić i pobrudzą się ręce od czekolady.
2: Widzę, że wy chyba wszyscy lubicie czekoladę. A jaką tą czekoladę najbardziej lubicie?
9: Ja lubię czekoladę słodką.
10: Czekoladę mleczną, białą.
11: Ja lubię kawowe.
12: Gorzką.
13: Ja lubię z Dubaju czekoladę.
14: Ja lubię dubajski czekolad zrobiony ze smakiem kawy i mleczną.
15: Ja lubię czekoladę dubajską.
16: Ja lubię czekoladę z truskawką.
17: Ja to też lubię.
0: Wyrafinowane smaki naszych najmłodszych. Za 8 minut już południe.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
18: Reklama.
19: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
20: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
21: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
22: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
23: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
22: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
23: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
22: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
23: Do swych składów pięknie zapraszają.
22: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
24: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
25: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
24: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
22: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
18: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy maksymalnie do 14 stopni. Dzień deszczowy, dzień pochmurny. Możliwe są niewielkie przejaśnienia, ale także prawdopodobne są lokalne burze. Mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wszystko w tej pogodzie zatem dziś jeszcze zdarzyć się może nie w części naszego regionu, ale miejscami faktycznie gdzieś może zagrzmieć. Do tego też towarzyszy nam słaby wiatr, ciśnienie nieco niższe, już poniżej 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Inflacja w kwietniu znów w górę, są dane GUS-u. Zatrzymania po ataku na ukraińskich nastolatków w Warszawie, a na koniec o pociągu w kolorze zupy. Miriam Lipińska. Zaczynamy od danych o inflacji w kwietniu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, znów wzrosła do 3,2% rok do roku. To skutek przede wszystkim drogich paliw. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku płacimy za nie o 60% więcej. W górę poszły też w kwietniu ceny usług o 5-6%, podobnie rachunki za mieszkanie. Ale są też obniżki. W zeszłym miesiącu potaniały masło, ziemniaki i inne warzywa, a także oleje. 5 Polaków zatrzymanych w związku z brutalną napaścią na ukraińskich nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który o tym poinformował, dodał, że zatrzymani mają od 15 do 18 lat i że trwa wyjaśnianie ich roli w całym zajściu, a także okoliczności zdarzenia. Do ataku na 3 ukraińskich nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku doszło kilka dni temu. Jeden z nich, 16-latek, trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła tylko ta rządowa. Od 2 poprzednich różni się surowszymi karami za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
5: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
4: Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem ruch prezydenta, którego projekt przepadł w głosowaniach. Rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli nad rynkiem kryptowalut została przecież w rządowym projekcie uwzględniona. W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spali

0: Zaliło się ponad 1100 hektarów lasu, to już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
1: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
0: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000. I na koniec dość niezwykły pociąg. Pociąg różowej zupy. Nazwa to nawiązanie do litewskiego chłodnika. Skład będzie od dziś woził turystów na trasie Mockawa-Wilno. Jeden z wagonów jest cały w różowym kolorze, czyli w kolorze chłodnika. Różowa podróż to część kampanii promującej Wileński Festiwal Chłodnika, który startuje 29 maja. A pociąg różowej zupy ma kursować do końca sierpnia.
2: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili to 4 zł i 24 grosze, dolar amerykański 3 zł 65 groszy. Średni kurs dla franka szwajcarskiego w tym momencie wynosi 4 zł i 65 groszy, a funta brytyjskiego 4 zł i 87 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty już teraz po godzinie 12:00.

0: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
1: Masz Alex.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
5: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
5: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 12, 15 maja dzisiaj w kalendarzu, w tym samym kalendarzu oczywiście imieniny Andrzej, Izydor, Jan, Paweł, Piotr i Zofia. To te słynne imieniny Zofii, wszystkie Zofie, wszystkie Zośki pozdrawiamy serdecznie, tym bardziej, że jest was sporo. Według danych rejestru PESEL stan na styczeń roku ubiegłego w Polsce wskazuje, że żyje prawie 365 tysięcy kobiet o imieniu Zofia właśnie. Szalenie popularne imię, które regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach imion nadawanych nowonarodzonym dziewczynkom w ostatnich latach, plasując się zwykle w pierwszej dziesiątce. No i wszystko wskazuje na to, że jeśli ktoś ma na imię Zofia, Zośka, to albo jest to seniorka, albo jest to młoda dziewczynka, bo to imię w Polsce przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Zatem wszystkie Zośki, Zosie, małe i duże, pozdrawiamy gorąco. No i to jest też tradycyjnie tak zwana zimna Zośka. To jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że od jutra będzie zdecydowanie cieplej. Tymczasem w głośnikach Shakira podobno na drugie miała mieć zimę Zośka, ale nie wyszło.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za 9 minut dokładnie kolejna porcja informacji z regionu. W faktach wartych uwagi z waszej okolicy będziemy mówić m.in. o kryzysie demograficznym w ostrowskich przedszkolach. Ale także powiemy m.in. o nowej ścieżce rowerowej w gminie Żelazków. Szczegóły już za kilka chwil. Tymczasem w głośnikach jeszcze solidna dawka muzyki. Wiadomości z regionu 12.30.

0: Kiedy powiem sobie dość, na 12.30 na zegarach, my nie dajemy sobie dość nigdy, jeśli chodzi o informowanie o tym, co w regionie. Łukasz Kostecki już z nami, 12.30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kryzysie demograficznym w ostrowskich przedszkolach, zaprosimy na wyjątkowy koncert jazzowy, a na koniec zmiana właściciela jednego z klubów sportowych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Coraz mniej dzieci rodzi się w Ostrowie Wielkopolskim. Z tego powodu władze miasta zlikwidowały 2 oddziały przedszkolne w szkołach. W tym roku szkolnym do placówek opiekuńczych przyjęto ponad 400 dzieci. To o 200 maluchów mniej niż w ubiegłym roku. Problem niżu demograficznego jest widoczny, ale jak zapewnia Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa, na razie nie ma potrzeby likwidacji miejskich przedszkoli.
3: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli. Zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych, natomiast rok do roku będzie to około 200 dzieci w systemie mniej.
2: W kwietniu władze zlikwidowały oddziały przedszkolne numer 14 i 15. To jednak nie oznacza zwolnień dla kadry pedagogicznej.
3: Oto kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejsce emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy, ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym, nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.
2: Powiedział Sebastian Górski. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka prywatnych.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: To będzie prawdziwa uczta muzyczna dla fanów jazzu. Jan Garbarek, jeden z największych saksofonistów w historii muzyki jazzowej, powraca do Polski, by zagrać w ramach 163. edycji Jazzu w Muzeum. Norweski muzyk wraz ze swoją supergrupą oraz jednym z najlepszych perkusistów świata, Trilokiem Gurtu, wystąpią przed ostrowską publicznością na dużej scenie Ostrowskiego Centrum Kultury już w tę sobotę o 19.00.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zmiany właścicielskie i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A., która zarządza drużyną Tasomik z Rosiek Stali Ostrów. Nowym właścicielem klubu został dotychczasowy dyrektor, były zawodnik, a później trener Łukasz Majewski.
4: Poprzednim właścicielem spółki był Krzysztof Wawrzyniak, który odkupił udziały od córki Pawła Matuszewskiego. Wawrzyniak po odejściu Wiktora Grudzińskiego, który pełnił obowiązki prezesa zaledwie kilka dni, został również szefem zarządu. Zmiany te ogłoszono dawno, a formalnie w KRS-ie zostały zatwierdzone w kwietniu tego roku. W czwartek ostrowski klub poinformował, że nowym właścicielem spółki Stal S.A. został Łukasz Majewski, osoba doskonale znana w środowisku, były koszykarz, trener, a ostatnio dyrektor sportowy. Zmiana nastąpiła także na stanowisku prezesa. Funkcję tę ponownie objął Grzegorz Ardeli. Nowy etap funkcjonowania klubu ma na celu dalsze wzmacnianie struktur organizacyjno-sportowych, zapewnienie stabilności oraz kontynuację rozwoju Stali Ostrów Wielkopolski zarówno na poziomie sportowym, jak i organizacyjnym. Czytamy w komunikacie klubu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut, godzina 13. Słyszałeś, Łukasz, że ten okres zimnych ogrodników się kończy i teraz ma być już fajnie, ciepło i przyjemnie?
5: No mam taką nadzieję, bo ja tu siedzę i marznę i czekam i czekam lato na ciebie po prostu.
0: Zbliża się gorąco, a tymczasem już Phil Collins się zbliżył. Kojarzysz, znasz, lubisz, prawda?
5: Oczywiście.
0: Another Day in Paradise. Gramy!

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Reklama.

0: Mua Lolita i Alize za nami na antenie Radio Centrum. Utwór, który rozgrzał Europę na przełomie tysiącleci, rok 2000. Rozgrzał także pod kątem kontrowersji wielu związanych z tym utworem, ale nie o tym teraz mowa. Mowa o tym, co dzieje się na kaliskich drogach i ulicach. Przypominam, że trwa wielkopolski finał 36. edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. W związku z tym są pewne utrudnienia, są pewne zmiany w organizacji ruchu czy w parkowaniu pojazdów. Już niebawem, bo do 13 dzisiaj jeszcze obowiązuje zakaz parkowania w rejonie Bazyliki Świętego Józefa. Także pewne utrudnienia kierowcy mogą mieć przy placu Kilińskiego od niecałej do Warszawskiej, a takie najważniejsze miejsce no to skrzyżowanie placu Kilińskiego 3 Maja, Stawiszyńskiej i Warszawskiej, bo tam przeprowadzana jest ta główna konkurencja w kierowaniu ruchem drogowym przez funkcjonariuszy policji w ramach tego trwającego konkursu. Służby apelują o stosowanie się do poleceń Policji, Straży Miejskiej i tymczasowego oznakowania. A jeśli wy jesteście świadkami jakichkolwiek drogowych utrudnień, śmiało też możecie dać znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za ile będziemy tankować w weekend? Poznaliśmy właśnie ceny maksymalne, które będą obowiązywać już od jutra. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 13.
0: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Temperatura rośnie i maksymalnie dzisiaj na słupkach rtęci w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski zobaczymy do 15 stopni. Zachmurzenie duże, w dalszym ciągu możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach w tej chwili w okolicach 11 do 12 stopni. Wiatr słaby, wiejący z zachodu. Ciśnienie niskie, poniżej 1000 hektopaskali. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za ile będziemy tankować w weekend? Są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku. Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze, synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszony do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. Mają dozór policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Kolegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
5: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
4: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
6: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty.

0: pirotechniczne, będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio tutaj na scenie rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
1: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
1: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 3,5 minuty po godzinie 13. Bardzo dobrze. Polacy lubią się ruszać, a to jest piosenka dedykowana dla tych, którzy lubią naprawdę szybko się poruszać. Tak z prędkością do 2,5 tysiąca kilometrów na godzinę, na przykład na pokładzie F-14. Ken Loggins w głośnikach Danger Zone, czyli kultowy rockowy hit z filmu Top Gun.

0: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

13 minut po godzinie 13 przez weekend, przez region przejadą specjalne pociągi. Pociąg niespieszny. Przewrotna nazwa, prawda? Przejedzie także i przez Kalisz. To projekt kolejowy PKP Intercity inspirowany podróżami sprzed lat. Będzie można zobaczyć starą lokomotywę na przykład, która ten skład ciągnie za sobą. A jeden z naszych słuchaczy, podejrzewam pasjonat, jeśli chodzi o tematy związane właśnie z kolejarstwem, informuje nas, że dzisiaj właśnie w ten piątek przejedzie przez Kalisz skład nazywający się Niespieszny Malta i w Kaliszu powinien zameldować się niebawem, już o godzinie 14.40. To będzie pociąg relacji Warszawa Główna, Poznań Główny. Dziękujemy, Damian, za te informacje. Jeśli są wśród was pasjonaci i ci, którzy interesują się koleją, zajrzyjcie koniecznie, jak ten pociąg będzie przejeżdżał. Niespieszny. Pociąg Niespieszny Malta o 14.40 w Kaliszu. Ciekawe, czy się spóźni, prawda? Jak nazwa wskazuje.

0: Vixen i Tab za nami, a nóż 20 minut już po godzinie 13, więc niebawem kolejna porcja faktów wartych uwagi z regionu, z południowej Wielkopolski, to już o 13.30.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Haniu, już gotowe.
4: Tak prędko? Na pewno wszystko?
3: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
6: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
1: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Gramy ta.

0: 13.30 w studiu Radia Centrum, przy mikrofonie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o ćwiczeniach służb w południowej Wielkopolsce. Sprawdzimy, co dzisiaj będzie działo się podczas kaliskich spotkań teatralnych, a na koniec wyjątkowe spotkanie w Opatówku.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadek, pożar, porwanie, zablokowane ulice, mobilizacja wielu służb. Dziś w Kaliszu i regionie odbywają się wielkie ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, a to w ramach przedsięwzięcia AR Sarex 26. Z boku wygląda to trochę jak scenariusz filmu sensacyjnego.
3: Może nie chodziło o film akcji, ale chodziło o wprowadzenie wielu zależności, które spowodują, że te służby, które działają w danym rejonie do tego zdarzenia lotniczego, które się rozpoczęło na samym początku, będą miały coraz bardziej ukomplikowane działania i trzeba angażować dodatkowe siły, analizować, co się dzieje, dołączać jak gdyby i włączać koordynaty, łączność i elementy ratunkownicze, ratunkowe, kontrterrorystyczne, tak żeby w efekcie końcowym to synergiczne działanie pozwoliło na osiągnięcie celów.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Tracz-Sala, współorganizator, a celem ćwiczeń jest koordynacja służb, które na co dzień zajmują się ratowaniem ludzi i ich mienia.
4: Takie ćwiczenia pozwalają nam chociażby nawiązać pewną relację między tymi ludźmi, którzy być może na co dzień się nie będą mieli okazji spotkać, a w tym miejscu spotkali się z różnych powodów w osiągnięciu konkretnego jednego celu. Uratować ludzi, przeciwdziałać tego typu zdarzeniom. Umiejętność posługiwania się tym, co posiadamy, a więc sprzętem i potencjałem, jaki ze sobą niesiemy, jest rzeczą najważniejszą. Nie osiągniemy tego, nie pracując nad naszymi umiejętnościami, żeby osiągać pewien rodzaj doskonałości.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski. Szeroko zakrojone ćwiczenia prowadzone są na terenie miasta Kalisza oraz gmin Blizanów i Żelazków, a także w powiązanych epizodach na terenie gminy Gołuchów i miasta Pleszewa. Scenariusz przedsięwzięcia zakłada wystąpienie złożonego zdarzenia lotniczego o charakterze kryzysowym, obejmującego m.in. działania poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na sytuację zagrożenia na pokładzie statku powietrznego, awaryjne lądowanie, działania medyczne i ewakuacyjne, a także współpracę służb w warunkach podwyższonego ryzyka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przedostatni dzień kaliskich spotkań teatralnych przed nami. Dziś widzowie obejrzą 3 zupełnie różne spektakle, ale to, co je łączy, to znakomite aktorstwo.
5: 66. Kaliskie spotkania teatralne to festiwal sztuki aktorskiej i ten festiwal także jest jakby bardzo mocno aktorski. Opiera się właśnie na 2 takich wątkach. Jeden wątek to są relacje osobiste, rodzinne, międzyludzkie, a drugi wątek to są relacje, no, które tak nazywam jakby trochę polityczne, też jakby, nie wiem, refleksja nad światem, w którym żyjemy. I te rzeczy się właściwie między sobą przenikają, to znaczy wszystkie te spektakle są albo w jednym, albo w drugim miejscu, albo w obu naraz.
2: Powiedział Radiu Centrum Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. I tak widzowie obejrzą dziś monodram Król Komedii Teatru Komedia w Warszawie, monumentalną uroczystość Teatru Ludowego w Krakowie, a na koniec wieczoru muzyczne piosenki Mojej Mamy, czyli W Domu Bez Zmian Teatru Polskiego w Poznaniu. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Już dzisiaj w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gilerów w Opatówku odbędzie się kolejne wyjątkowe spotkanie. Gościem placówki będzie Tomasz Owsiany, a na spotkanie słuchaczy zaprasza Małgorzata Matysiak, dyrektorka biblioteki w Opatówku.
6: Jego 2 ostatnie książki, Pod ciemną spórą Filipin oraz Kraj naprawdę i na niby, reportaże z Gujany francuskiej, uhonorowano w 2018 i 2021 roku Nagrodą Magellana. W Opatówku Tomasz Owsiany opowie nam o swojej samotnej 5-miesięcznej podróży do Gujany francuskiej, dawnej krainy niewolnictwa kolonii karnych. Będzie nam mówił o swoim cierpliwym zdobywaniu zaufania pośród miejscowej społeczności oraz o niezwykłych klimatach społeczno-kulturowych tamtej części świata.
2: A początek dzisiejszego spotkania o 17:00 wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Już za kilka chwil kolejne oferty pracy, a później czas na rekomendacje od Was, od słuchaczy, którzy pracy poszukują. Przypomnę już teraz numer do studia, a numer to 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt telefoniczny praca@dajano.pl lub numer telefonu 783 897 459.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Chemia Kalisz, spółka z o.o. poszukuje osoby do pracy na pełny etat na stanowisku pracownik biurowy. Wymagane wykształcenie minimum średnie. Zapewniamy pracę w miłej atmosferze. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 532 794 579 oraz o przesyłanie CV na adres e-mail kontakt@chemia.kalisz.pl.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Firma zatrudni na stanowisko kucharz, kucharka w wymiarze 1/2 etatu. Praca na akord w godzinach rannych. Wysoka stawka akordowa. Kontakt telefoniczny 667 698 800.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To na tyle, jeśli chodzi o ofertę pracy na dziś. Jeśli pracy poszukujecie, możecie zadzwonić i złożyć swoją rekomendację. Numer telefonu do studia, przypomnę, brzmi 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy, Radia Centrum.

0: Giełda Prasy właśnie dobiegła końca. Ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Szykujesz kampera w trasy? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeum w kaliszu.pl.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili 12 stopni i znowu opady deszczu, czyli prognozy wcześniejsze się bardzo, bardzo sprawdzają i tych opadów deszczu słabych, przylotnych w dalszej części dnia nadal będziemy mogli się spodziewać, chociaż niewykluczone są także przejaśnienia to wieczorem. Do tego słaby wiatr, ten wieje z zachodu, ciśnienie niskie poniżej 1000 hektopaskali, warunki biometeo pozostają niekorzystne. Jeśli chodzi o burze, tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia jest stricte w naszym regionie na południu Wielkopolski już zdecydowanie spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Od jutra ceny maksymalne paliw nieco spadną. 13 regionów z burzowymi alertami. Specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc. Już dziś noc muzeów. Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 37 groszy, benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja, jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
4: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji. A wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak. Były wiceminister sprawiedliwości, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka.

0: Biaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
1: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie.
0: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie Noc Muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
2: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
0: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a to już ostatni rok, gdy Krakowska Noc Muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: A w związku z Nocą Muzeów oczywiście także i w Kaliszu i w regionie dziać się będzie naprawdę, naprawdę wiele. I nawet my oczywiście w jedno z takich miejsc się wybierzemy, będziemy tam na żywo. Ja osobiście będę tam na żywo. Noc Muzeum w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie. Tam wernisaż wystawy pod tytułem Ogień i Las. Będziemy o tym na pewno jeszcze wielokrotnie przypominać. 5 minut po godzinie 14 na początek tej godziny Anioł Wie i Urszula.
5: Znów

0: Reklama.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Na Noc Muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie i to jest wydarzenie, którego partnerem medialnym jest Radio Centrum i na miejscu Radio Centrum również tam jutro będzie. Co na nas czeka na miejscu? Sporo atrakcji, sporo będzie się działo, to na pewno. Przede wszystkim wernisaż wystawy pod tytułem Ogień i Las. Ogień i Las, tytuł przewrotny, prawda? Ale zarazem arcyinteresujący. Ogień i Las, jak to się w ogóle łączy? Wystawa ma dać nam na to odpowiedzi i odpowiedzieć na pytania, co nam daje ogień w lesie, do czego ten ogień doprowadza, czy ten ogień jest dobry, czy jest zły, czy zawsze jest zły, jak wyglądają zagrożenia i czy czasem może być tak, że ogień sprawia, że coś może się odnowić, może się odrodzić. Na różnych przestrzeniach ten ogień i las będą pokazywane na tej wystawie, między innymi jako narzędzie i problem gospodarki leśnej. Wystawa w bardzo atrakcyjnej formie, w sposób multimedialny i interaktywny. Te odpowiedzi na zadane pytania będzie nam dawać. No poza tym cała moc atrakcji poza wernisażem wystawy, także pokaz gaśniczy z samolotu oraz pokaz gaśniczy z lądu, muzyka na żywo, wykład profesora Ryszarda Szczygła z Instytutu Badawczego Leśnictwa, pokaz ognia na wielki finał. No i my, Radio Centrum, ja osobiście będę jutro na miejscu już od godziny 15. Będzie można tam do mnie podejść, porozmawiać i poznać się bliżej. Radio Centrum będzie z wami tam, gdzie wszystko się dzieje na żywo w sobotę 15. Czekamy na was w naszym plenerowym studiu Live Plus. My będziemy od godziny 15 już tam z wami, ale jeśli chodzi o Noc Muzeów, to wydarzenia startują o godzinie 17, a o godzinie 22 właśnie ten wielki finał, wspomniany pokaz ognia. Więcej informacji na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Kierowcy, uwaga, na ulicy Śródmiejskiej przy przychodni Rogatka doszło do stłuczki samochodu osobowego z samochodem Straży Miejskiej. Na miejscu mogą występować utrudnienia w ruchu. Śródmiejska przy przychodni Rogatka w tej chwili. Kierowcy, uważajcie po stłuczce samochodu osobowego z samochodem Straży Miejskiej.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: A tymczasem w studiu Radiocentrum z nami już Łukasz Kostecki na zegarach 14.30, więc to również czas na kolejną porcję faktów wartych uwagi z regionu.
0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaprosimy na noc muzeów do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Ponadto powiemy o pieniądzach na przydomowe oczyszczalnie ścieków, a na koniec sport i ważna decyzja dotycząca przyszłości kaliskiego klubu w Superlidze.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już jutro noc muzeów. Instytucje kulturalne z całego regionu przygotowują wiele atrakcji. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza zarówno na zawodzie, jak i do dworku Marii Dąbrowskiej. Warto jednak zajrzeć także do głównej siedziby, gdzie otwarta zostanie przygotowana z wielkim rozmachem wystawa Kulisiewicz Akty.
3: Będzie to wystawa o nagości. Wystawimy ponad 160 prac Tadeusza Kulisiewicza, głównie rysunków, ale też grafik, i w większości będzie to nagość kobieca, choć nie tylko. Niektóre rysunki mają charakter bardziej erotyczny, inne z kolei to na przykład sceny rodzajowe, gdzie kobieta myje się w miednicy. Inne przedstawienia są związane bardzo z takim rdzennym człowieczeństwem, na przykład matka, która trzyma w ramionach swojego noworodka.
2: Powiedziała Radio Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Będzie to najpełniejsza jak dotąd prezentacja aktów w dorobku artysty, umożliwiająca pogłębienie spojrzenie na temat mniej znany, a jednocześnie istotny nurt twórczości Kulisiewicza. Wernisaż odbędzie się w Noc Muzeów o 21, a partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W gminie Lisków powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na te inwestycje samorząd otrzymał prawie 1 500 000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
4: W ramach zadania powstanie 66 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja to kolejny krok w rozbudowanie infrastruktury poprawiającej warunki życia mieszkańców. Planowana inwestycja wspiera działania ukierunkowane na rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska i klimatu, odpowiadając na potrzeby mieszkańców, informuje Urząd Gminy w Liskowie. W sumie po zakończeniu zadania na terenie gminy będzie funkcjonować ponad 500 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pochodzącym z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Netland MKS Kalisz otrzymał licencję na rozgrywki w Orlen Superlidze na sezon 2026-2027. Żeby klub mógł się ubiegać o zezwolenie na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, musi spełnić wymogi prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz sportowe określone przez komisarza ligi, który ma czas do końca maja na ocenę wniosków. Ten kaliski rozpatrzono wcześniej i już w środę 13 maja przyznano klubowi z Kalisza licencję na następny sezon Orlen Superligi. Netland MKS Kalisz ten sezon zakończył na 5. miejscu, a w najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował w 2017 roku.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina z Razowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Przypomnienie dla kierowców, ulica Śródmiejska, przy przychodni Rogatka, tam stłuczka dwóch samochodów, samochodu osobowego i samochodu Straży Miejskiej. Na miejscu możecie spodziewać się utrudnień w ruchu. Pamiętajcie, że jeśli jesteście świadkami jakichkolwiek drogowych utrudnień, zawsze możecie dać znać innym kierowcom za naszym pośrednictwem.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Warto się wybrać.
1: A już jutro w Kaliszu będzie miało miejsce otwarcie klubu motocyklowego Gremium MC Old District. Zaprasza ten klub na to otwarcie do domu klubowego przy ulicy Obozowej 2 w Kaliszu. Ważnym faktem i co warto podkreślić, to podczas tego wydarzenia będzie prowadzona zbiórka charytatywna dla dwuletniej Kornelii Rosza, która zmaga się z wodogłowiem. W zeszłym roku przeszła operację usunięcia guza mózgu. Dziewczynka w sumie operowana była już 7-krotnie, a teraz czekają kolejny zabieg. Walka o zdrowie dziewczynki jest kosztowna, dlatego rodzina potrzebuje wsparcia i takie wsparcie z pewnością przynoszą tego typu wydarzenia, jak właśnie otwarcie w Kaliszu domu klubowego, podczas którego będą prowadzone licytacje. A wylicytować będzie można m.in. sesję tatuażu, trening z Adamem Balskim czy Mariuszem Ziętkiem, do tego m.in. także masaż i wiele, wiele innych atrakcji. Możecie o tym poczytać chociaż na naszej radiowej stronie. Start otwarcia już jutro o godzinie 16.
0: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 5 minut kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski, ze świata. W nich między innymi słowa premiera o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Ten temat ostatnio jest dość głośny, a szczegóły już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
4: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
5: Co dziś na obiad?
6: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
4: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
5: Bistro na talerzu.
6: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
5: A my mamy czas dla siebie.
4: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj skromnie, dziś niewiele, maksymalnie do 14 stopni tylko. 13 już w tej chwili wskazują słupki rtęci w Kaliszu. Wciąż duże zachmurzenie, możliwe słabe opady deszczu. Niewykluczone gdzieniegdzie burze w regionie, gdzieniegdzie może po południu wieczorem zagrzmieć, chociaż prawdopodobieństwo takich zjawisk w tej chwili raczej spada. Ciśnienie niskie, wiatr słaby, teraz wiejący z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
5: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
4: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzję

0: mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
1: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
0: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
2: Za kogo się przebraliście w tym roku?
3: No za żółwie ninja.
4: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
5: Kapsel.
2: Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
5: Tak.
2: A skąd ci majstrowie?
5: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
6: Ja najlepszym kołem jest!
2: Klucze do miasta przekazane?
7: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
2: Kraków już w waszych rękach teraz.
4: Tak.
0: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Już 5 minut po 15:00.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcja i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeum w kaliszu.pl.
0: Reklama.

Galaxy, to już za nami 15 minut po godzinie 15. Pytanie meteorologiczne zadają sobie niektórzy, czy ta burza dzisiaj będzie, czy nie będzie. Odpowiedzi szukamy w różnych miejscach. Na przykład zaglądam teraz na profil kaliskiego łowcy burz Mateusza Pietrzaka. No i on jakby potwierdza też to, co można zobaczyć na tych modelach pogodowych, na mapach pogodowych. Zacytuję, najnowsze aktualizacje modeli ograniczyły warunki do rozwoju burz w naszych regionach i tym samym wycofały je bardziej na wschód. Nie oznacza to jednak, że lokalnie może zagrzmieć, ale siła zjawisk powinna być znacznie mniejsza. Więc wyraźnie prawdopodobieństwo wystąpienia tych burz i dobrze w sumie w naszym regionie zanikła. Pozostaje nam opad deszczu, więc sytuacja pogodowa zdecydowanie spokojniejsza. Kto się boi burzy, no, ten może spać spokojnie i spokojnie wracać z pracy, być może o tej porze. A łowcy burz, tak jak pan Mateusz, muszą znów obejść się smakiem, ale spokojnie, jedna z widowiskowa burza już za nami, a sezon dopiero startuje. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Jeden z ostrowskich klubów sportowych zmienia właściciela. To jest jeden z tematów, o którym będziemy mogli posłuchać niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu już o 15.30 i następnie wyjedziemy na drogi i sprawdzimy aktualne utrudnienia. 5

0: 15.30 w tej chwili już na zegarach. Czas na porcję informacji z regionu. Teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kryzysie demograficznym w ostrowskich przedszkolach, nowej ścieżce rowerowej w gminie Żelazków, a także o zmianie właściciela jednego z ostrowskich klubów sportowych.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Coraz mniej dzieci rodzi się w Ostrowie Wielkopolskim. Z tego powodu władze miasta zlikwidowały dwa oddziały przedszkolne w szkołach. W tym roku szkolnym do placówek opiekuńczych przyjęto ponad 400 dzieci. To o 200 maluchów mniej niż w ubiegłym roku. Problem niżu demograficznego jest widoczny, ale jak zapewnia Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa, na razie nie ma potrzeby likwidacji miejskich przedszkoli.
4: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyrzu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli. Zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych, natomiast rok do roku będzie to około 200 dzieci w systemie mniej.
2: W kwietniu władze zlikwidowały oddziały przedszkolne numer 14 i 15. To jednak nie oznacza zwolnień dla kadry pedagogicznej.
4: O to kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejsce emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy, ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym, nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.
2: Powiedział Sebastian Górski. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka prywatnych.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Przy przebiegającym przez gminę Żelazków odcinku drogi wojewódzkiej numer 470 powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, okrawężnikowania oraz podbudowy pod nawierzchnię chodnika. Sama nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Prace obejmują także infrastrukturę towarzyszącą, to jest wykonanie nasypów, nasadzeń nowych drzew, umocnienia poboczy, montaż barier ochronnych oraz nowego oznakowania na modernizowanym odcinku.
5: Od wielu lat poprawiamy bezpieczeństwo, budując ścieżki.

0: pieszo-rowerowe. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka ponad 2 kilometrów ścieżki Florentyny do Skarszewa. W ten sposób chcemy, by przy całej drodze wojewódzkiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Zależy mi na tym, żeby ona dotarła aż do miejscowości Pulko i docelowo do Kalisza. To jest kolejny bardzo ważny krok w tym kierunku, także bardzo się cieszę, że to bezpieczeństwo cały czas się tutaj zwiększa i że mieszkańcy mogą z tych ścieżek korzystać.
1: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają być zakończone do 22 września. Zmiany właścicielskie i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A., która zarządza drużyną Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Nowym właścicielem klubu został dotychczasowy dyrektor, były zawodnik, a później trener Łukasz Majewski.
2: Poprzednim właścicielem spółki był Krzysztof Wawrzyniak, który odkupił udziały od córki Pawła Matuszewskiego. Wawrzyniak po odejściu Wiktora Grudzińskiego, który pełnił obowiązki prezesa zaledwie kilka dni, został również szefem zarządu. Zmiany te ogłoszono dawno, a formalnie w KRS-ie zostały zatwierdzone w kwietniu tego roku. W czwartek ostrowski klub poinformował, że nowym właścicielem spółki Stal S.A. został Łukasz Majewski, osoba doskonale znana w środowisku, były koszykarz, trener, a ostatnio dyrektor sportowy. Zmiana nastąpiła także na stanowisku prezesa. Funkcję tę ponownie objął Grzegorz Ardeli. Nowy etap funkcjonowania klubu ma na celu dalsze wzmacnianie struktur organizacyjno-sportowych, zapewnienie stabilności oraz kontynuację rozwoju Stali Ostrów Wielkopolski zarówno na poziomie sportowym, jak i organizacyjnym. Czytamy w komunikacie klubu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: To był dzień pełen atrakcji na ulicach Kalisza dla kierowców. Zarówno konkurs policji, drogówki, a także ćwiczenia. Ale to wszystko już dobiega końca, to wszystko już na ukończeniu, więc w związku chociażby z organizacją wielkopolskiego finału 36. edycji konkursu Policjant Ruchu Drogowego, już teraz sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. I dodam, że ta główna konkurencja w kierowaniu ruchem drogowym przez funkcjonariuszy policji to Plac Kilińskiego 3 Maja, Stawiszyńska Warszawska. Ciekawy jestem, którym to policjantom poszło najlepiej. Czekamy na wyniki zatem. Teraz w Kaliszu całkiem spory ruch, godziny szczytu, jakby nie patrzeć, bo to też godzina i dzień, piątek, piątkowe popołudnie, największy ruch w tej chwili na ulicy Podmiejskiej, spory ruch także w okolicach Ronda Westerplatte, Ptolemeusza, samo centrum miasta, Aleja Wolności, Sukiennicza, ale pamiętajcie też m.in. o miejscach, gdzie trwają prace drogowe. W Kaliszu to chociażby ulica Bankowa przy numerze 4, tam wykop na prawym pasie w kierunku wału Staromiejskiego, Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie. Mamy też w Kaliszu pracę na ulicy Sulisławickiej, mamy także spore utrudnienia na drodze krajowej numer 12, to już trasa Kalisz-Opatówek, rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia oraz pachołki po obu stronach drogi. Możecie natrafić także na sygnalizację świetlną, tymczasową, bądź kierowanie ruchu przez drogowców. Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa ulicy Klasztornej, także prace na ulicy Luduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: Maksymalne ceny dla benzyny 95 od soboty wynosić będą 6 zł i 37 groszy. Dla benzyny 98 6 zł i 93 groszy. Jeśli chodzi o olej napędowy 6 zł 82 groszy. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Te ceny będą obowiązywać nieco dłużej, bo przez cały weekend łącznie z poniedziałkiem, kiedy to zostaną już ogłoszone kolejne ceny, najniższe ceny maksymalne na kolejny dzień.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
7: A dla wszystkich kierowców, którzy o tej porze mocno trzymają kierownicę, Hathaway w głośnikach, utwór do auta What is Love? What is

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
2: Zaglądamy do przedszkola imienia Krasnala Hałabały w Kaliszu. Dodam, że temat, o którym rozmawialiśmy z przedszkolakami, jest wyjątkowo smakowity.
3: Co to jest czekolada?
4: Ma kolor brązowy i jest do jedzenia.
5: Robi się ją z drzewa kakaołowca.
6: Czekolada ma kształt w kształcie prostokątnym i jest smaczna.
7: Czekoladę można łamać.
8: Czekolada jest brązowa i ma bardzo dużo cukru.
9: Czekolady mogą się roztopić i pobrudzą się ręce od czekolady.
3: Widzę, że wy chyba wszyscy lubicie czekoladę. A jaką tą czekoladę najbardziej lubicie?
10: Ja lubię czekoladę słodką.
11: Czekoladę mleczną, białą.
12: Ja lubię kawowe.
13: Gorzką.
14: Ja lubię z Dubaju czekoladę.
15: Ja lubię dubajski czekolad zrobiony ze smakiem kawy i mleczną.
16: Ja lubię czekoladę dubajską.
17: Ja lubię czekoladę z truskawką.
18: Ja to też lubię.
2: Eksperci, no prawdziwi eksperci. No i skąd kakao? Z drzewa kakaołowca. No przecież to jest oczywiste. Szacuneczek dla naszych najmłodszych, że nie było odpowiedzi na przykład, że to proste ze sklepu.
1: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski. Łukasz chce kupić Górnik Zabrze, słuchajcie, jest niebywała to historia, do której wrócimy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 16.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie do 14 stopni, więc nieco chłodniej. Do tego możliwe przelotne słabe opady deszczu. W dalszym ciągu one są możliwe. Burze już mniej prawdopodobne. Możliwe także jeszcze dziś niewielkie przejaśnienia. Słaby wiatr wieje z zachodu. Ciśnienie niskie poniżej 1000 hektopaskali. Warunki biometeo pozostają niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycje na noc muzeów w Warszawie i Poznaniu. Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach. Przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
5: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.
4: Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
6: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
4: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w Gliwicach, 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro noc muzeów. W Warszawie jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
7: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
4: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
8: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
4: W noc muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A o nocy muzeum w Kaliszu w regionie południowej Wielkopolski przypominam, możecie cały czas przeczytać na naszej radiowej stronie na rc.fm. Tam wszelkie informacje. Będziemy o tym informować cały czas także na antenie Radia Centrum. Już niebawem też więcej szczegółów, na co między innymi warto się wybrać. A już teraz na początek tej godziny w Radiu Centrum Madonna, która na swój taneczny parkiet wciąga Sabrinę Carpenter. I to jest odpowiednia muzyka na tę porę dnia. 4 minuty po 16 w piątek, czyli...
1: I mamy weekend! I gra muzyka!

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Już jutro na noc muzeów do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Dziać się będzie tam naprawdę wiele. Między innymi będzie wernisaż wystawy pod tytułem Ogień i las. Jak to w ogóle się łączy? Możemy zadać sobie takie pytanie. Ogień i las. Ta wystawa da nam odpowiedzi nie tylko na to pytanie, ale i na inne związane z ogniem i lasem. Co daje ogień w lesie? Do czego ten ogień doprowadza? Jakie tworzy ryzyko? Też w związku między innymi ze zmianami klimatu. A może bywa tak, że ogień może być dobry, czy może sprawia tak, że coś dzięki temu może się odrodzić, odnowić i jakim narzędziem dla człowieka jest ten ogień w perspektywie kulturowo-historycznej. Już same te pytania rozbudzają naszą ciekawość, rozbudzają naszą wyobraźnię. No i trzeba przyznać, że wystawa daje nam odpowiedzi w bardzo atrakcyjnej formie. Często także interaktywnej, multimedialnej. Będzie można to wszystko sprawdzić na miejscu. Do tego oczywiście masa innych atrakcji. Pokaz gaśniczy z samolotu, z lądu również. Do tego muzyka na żywo i pokaz ognia na wielki finał. No i co najważniejsze, my też tam będziemy na miejscu. Będzie tam Radiocentrum, będzie tam nasze studio plenerowe Live Plus. Ja osobiście tam będę. Będzie można podejść, porozmawiać, zadać pytanie i posłuchać na antenie Radiocentrum rozmów między innymi z organizatorami. Więcej informacji o tej nocy muzeów w Gołchowie, w Ośrodku Kultury Leśnej przeczytacie na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Reklama. Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupuj złoto i srebro. Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od pszczółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia. Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Chwilę temu mówiłem o tym, co będzie na nas czekać między innymi podczas Nocy Muzeum w Gołchowie, we Środku Kultury Leśnej w Gołchowie, a co będzie czekać na nas na przykład w Opatówku. O tym będziemy mieli okazję posłuchać niebawem w kolejnej porcji informacji z regionu, czyli o 16.30.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 23 minuty po godzinie 16. Kierowcy, uwaga, doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 470. To w powiecie kaliskim w miejscowości Florentyna. Przy skręcie na Żelazków na miejscu obecne są służby ratunkowe. Na miejscu obecna jest policja, straż pożarna. Droga w tej chwili jest zablokowana, częściowo zablokowana, więc występują duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy jadący tamtędy, uważajcie. Ja powtórzę, zderzenie dwóch samochodów osobowych, droga wojewódzka 470 przy skręcie na Żelazków w miejscowości Florentyna. Duże utrudnienia na miejscu. Za informację dziękujemy serdecznie słuchaczowi Dawidowi, który, jak podkreśla, zdarzenie drogowe dość poważnie wyglądające, więc przez jakiś czas z pewnością tych utrudnień można się spodziewać.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: o warsztatach tkackich.
1: Powiedziała Radiu Centrum Aleksandra Napierała z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Nocy Muzeów jest wolny. Świetna frekwencja, nowy stadion i coraz większy profesjonalizm. Mowa o czwartkach lekkoatletycznych, o których nowa edycja odbyła się 14 maja na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Pierwszy raz w zawodach dziecięcych klub sportowy Stal zastosował nowoczesny, profesjonalny sprzęt do pomiaru czasu, siły wiatru, a na tablicy kibice, głównie rodzice i dziadkowie, mogli zobaczyć wyniki swoich pociech. To nasz debiut z tą aparaturą pomiarową, której jeszcze się uczymy, powiedział Radiu Centrum Marek Walczak, prezes i trener klubu.
2: Zainteresowanie ogromne, trudno mi nawet liczyć, ile dzieci, ale ja sądzę, że tu może być grubo ponad setka, może 150 nawet, bo samych naszych zawodników tutaj może być ze Stali 80-90. Ogromne zainteresowanie. Staramy się również wpisywać, jak już powiedziałem, nazwiska po każdym biegu, żeby rodzice, kibice znali je, a to jest trochę pracochłonne. No ale chcemy, żeby było fajnie.
1: Powiedział Radiu Centrum Marek Walczak. Kolejne rundy czwartków lekkoatletycznych w sesji wiosennej zaplanowano na 21 i 28 maja, a także na 7 czerwca, wyjątkowo w niedzielę. Finał krajowy czwartków lekkoatletycznych odbędzie się w dniach 20 i 21 czerwca w Łodzi.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu są właściciele obiektów Hotel Europa i pub restauracyjny Warka, organizator imprez okolicznościowych Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście od wału Staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Na początek informacja sprzed chwili. Droga wojewódzka 470 między Skarszewem a Florentyną. Doszło do kolizji. Było boom tam na miejscu niestety i w związku z tym są duże utrudnienia w ruchu. Zdjęcia, informacje z miejsca zdarzenia znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum. Za zdjęcie i informacje dziękujemy. Pomoc drogowa Kalisz TIR. Świątek. Do tego w tej chwili jeszcze godziny szczytu na drogach Kalisza, gdzie tych samochodów jest najwięcej. Częstochowska przy dojeździe do ronda Ptolemeusza, także Górnośląska, okolice skrzyżowania z ulicą Podmiejską, od ronda Westerplatte, także jadąc w stronę ronda Dobrzec, samo centrum miasta, Aleja Wolności, Sukiennicza, czy chociażby na Alei Wojska Polskiego, w takich kluczowych punktach jak skrzyżowanie przy 3 maja, przy skrzyżowaniu z Poznańską, czy chociażby przy dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Tam zwolnicie. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe z kolei, to w Kaliszu chociażby ulica Bankowa, tam wykop na prawym pasie w kierunku wału Staromiejskiego. Mamy remont ulicy Sulisławickiej. W Opatówku droga krajowa numer 12. Tutaj też te prace wciąż postępują i tam dzieje się całkiem sporo. Już od Zdun, jadąc w stronę Opatówka od Kalisza i w przeciwnym kierunku zwężenie, ograniczenie prędkości i obecny też często ciężki sprzęt, drogowcy, często też kierujący ruchem albo za pośrednictwem tymczasowej sygnalizacji świetlnej ten ruch może być kierowany. Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej, w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
5: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
7: Na rynku chińskim obserwuje się rekordowy spadek popytu na nowe auta, szczególnie te z napędem spalinowym. To przekłada się na rosnącą pozycję chińskich producentów kosztem zagranicznych marek. Skoro własny rynek jest już wypełniony, no to samochody trzeba sprzedać m.in. do Europy. Udział samochodów zelektryfikowanych w rejestracjach nowych pojazdów z Chin przekroczył bowiem w kwietniu w naszym kraju 61%, a większość tych aut stanowią pojazdy właśnie chińskich marek. Eksport chińskich samochodów osiągnął w kwietniu rekordowy poziom 760.

0: 59 sztuk.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 22 minuty, godzina 17.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Jeszcze szybkie przypomnienie dla kierowców. Uważajcie, po kolizji na drodze wojewódzkiej 470 w miejscowości Florentyna jeszcze czekają na was utrudnienia. 10 minut pozostaje do godziny 17. O tej porze ze mną w studiu Radia Centrum już Robert Markowski. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, kłaniam się nisko.
1: Wiesz co, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień dojazdu rowerem do pracy. Co ty na
2: no
1: to?
2: No niestety, bojkotuję to święto, znowu nie świętowałem.
1: Jest jeszcze...
2: To ty mi musisz wcześniej dzwonić.
1: Aha, no. Żebyś wiedział, czym przyjechać. Dzisiaj pogoda taka niepewna, więc może
2: no,
1: i lepiej.
2: Tak.
1: Jest jeszcze jedno święto. To już nie mam odwagi chyba cię zapytać, ale zaryzykuję, bo jest też Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych.
2: Nie używam.
1: Nie, wiesz, co pod dżinsami?
2: Nie zdarzyło mi się.
1: No dobrze, w dobrych nastrojach. Robert zostaje z wami po 17. Będzie też lista przebojów tradycyjnie.
2: Tak, zapraszam od 20.
1: A ja za dziś dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia.
0: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Słońce wyszło nad Kaliszem i regionem i tak będzie do końca dzisiejszego dnia. Sporo przejaśnień i do wieczora. Na termometrach około 10-12 stopni Celsjusza. Barometry pokazują niskie ciśnienie 1001 hektopaskali, ale zaczyna powoli rosnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minę
2: 17.
3: Radio
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Niebezpieczne burze nad Polską. Piorun raził turystów w Tatrach. Koniec obławy na sprawce strzelaniny w Lubinie. Resort edukacji podał kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy ferii. Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. A burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
6: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden sprowadzony.
5: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu przy lesie. Drogie paliwo powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
7: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej.
5: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu rosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł. 37 groszy, benzyny 98 6 zł. 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł. 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
8: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski, są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
5: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w 3 turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też 2 dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie. Zapraszam do 23, a jak to zawsze w piątek po 20, lista przebojów top 30.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty. Do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
8: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

14,5 minuty po godzinie 17. Piątek, 15 dzień maja. Dziś Międzynarodowy Dzień Rodzin, a także dzień 2 godziny dla rodziny. Czy pracodawca, tak jak Urząd Miejski w Kaliszu, też wam dał dzisiaj 2 dodatkowe godziny i wyszliście o 2 godziny wcześniej z pracy? Pamiętajcie o solenizantach. Dziś imieniny Andrzeja, Izdora, Jana, Pawła, Piotra i Zofii. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom wszystkiego, co najlepsze.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: 26,5 minuty po godzinie 17. Już jutro noc w muzeów, co dla zwiedzających przygotowało Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. O tym za chwilę w wiadomościach lokalnych o 17.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: profundo.
1: Jest 17.30, Łukasz Kostecki.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Zaprosimy na nocne zwiedzanie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Ponadto powiemy o pieniądzach na przydomowe oczyszczalnie ścieków w powiecie kaliskim, a na koniec sport i ważna decyzja dotycząca przyszłości kaliskiego klubu w Superlidze.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Już jutro noc muzeów. Instytucje kulturalne z całego regionu przygotowują wiele atrakcji. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza zarówno na zawodzie, jak i do dworku Marii Dąbrowskiej. Warto jednak zajrzeć także do głównej siedziby, gdzie otwarta zostanie przygotowana z wielkim rozmachem wystawa Kulisiewicz Akty.
4: Będzie to wystawa, ona gości. Wystawimy ponad 160 prac Tadeusza Kulisiewicza, głównie rysunków, ale też grafik i w większości będzie to nagość kobieca, choć nie tylko. Niektóre rysunki mają charakter bardziej erotyczny, inne z kolei to na przykład sceny rodzajowe, gdzie kobieta myje się w miednicy. Inne przedstawienia są związane bardzo z takim rdzennym człowieczeństwem, na przykład matka, która trzyma w ramionach swojego noworodka.
3: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Będzie to najpełniejsza jak dotąd prezentacja aktów w dorobku artysty, umożliwiająca pogłębione spojrzenie na ten mniej znany, a jednocześnie istotny nurt twórczości Kulisiewicza. Wernisaż odbędzie się w Noc Muzeów o 21, a partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
3: W gminie Lisków powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na te inwestycje samorząd otrzymał prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
5: W ramach zadania powstanie 66 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja to kolejny krok w rozbudowanie infrastruktury poprawiającej warunki życia mieszkańców. Planowana inwestycja wspiera działania ukierunkowane na rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska i klimatu, odpowiadając na potrzeby mieszkańców, informuje Urząd Gminy w Liskowie. W sumie po zakończeniu zadania na terenie gminy będzie funkcjonować ponad 500 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pochodzącym z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Netland MKS Kalisz otrzymał licencję na rozgrywki w Orlen Superlidze na sezon 2026-2027. Żeby klub mógł ubiegać się o zezwolenie na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, musi spełnić wymogi prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz sportowe określone przez komisarza ligi, który ma czas do końca maja na ocenę wniosków. Ten kaliski rozpatrzono wcześniej i już w środę 13.

0: informacje dla kierowców.
1: Ruszamy ostatni raz dzisiaj na drogi w naszym regionie. Na początek przypomnienie, że w dalszym ciągu mogą występować utrudnienia na drodze krajowej numer 470. Tam ponad godzinę temu między Skarszewem a Florentyną doszło do kolizji drogowej. No i w dalszym ciągu jeszcze pracują tam służby drogowe i może być troszeczkę trudniej. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na znaki właśnie służb drogowych i to wszystko, co dzieje się wokół. Jeżeli chodzi o ruch, to w dalszym ciągu jeszcze sporo samochodów w centrum miasta. Dużo aut na Podmiejskiej. Postoicie trochę przed skrzyżowaniem z rondem Dobrzec, a także przed rondem Westerplatte. Dużo samochodów także na Wojska Polskiego, Poznańskiej i Stawiszyńskiej. Tłoczno również na ulicy Częstochowskiej i Łódzkiej. W Kaliszu mamy cały czas trwający remont ulicy Sulisławickiej. Prace drogowe na ulicy Długosza pomiędzy Majkowską a ulicą Złotą. Jezdnia jest mocno zwężona. Utrudnienia także na ulicy Bankowej. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się poza miastem, to kłopoty na drodze krajowej numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tam drogowcy pracują między innymi na poboczu. Droga mocno zwężona. Miejscami ruch odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim mamy przebudowaną ulicę Klasztorną. Także przebudowa drogi krajowej numer 36 to odcinek od Ostrowa do Krotoszyna. A za informację dziękujemy kierowcom taksi Echo 196-23.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Sponsorem programu byli właściciele obiektów pub restauracyjny Warka i Hotel Europa. Kalisz, Aleja Wolności 5.
1: Ten weekend będzie nieco taniej na stacjach benzynowych. Rząd ogłosił maksymalne ceny paliw dla benzyny 95, maksymalna cena to 6,37, dla 98 6,93, a dla oleju napędowego 6,82.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: Za 24 minuty 18.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Za 12 minut godzina 18 w Cannes rozpoczął się festiwal filmowy. W walce o Złotą Palmę mamy dwa mocne polskie akcenty. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
3: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
2: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej na jeden. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: No jutro całkiem ciepło w naszym regionie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na termometrach jakieś 17-18 stopni Celsjusza. Będą chwile ze słońcem. Ciśnienie będzie rosnąć przez cały dzień. Wieczorem na barometrach zobaczymy 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 18.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dwóch turystów uderzonych piorunem na Giewoncie. Nad Polską przelecą, a może nawet spadną szczątki rosyjskiej rakiety. Dwa mocne polskie akcenty w walce o złotą palmę na festiwalu w Cannes. Agnieszka Trojanowska-Bis. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył około godziny 14, znajdowało się tam wówczas pięcioro turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z Topru.
5: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
4: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem, drugi został sprowadzony. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się, ale jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. O decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiński z portalu urania.pl. Obiekt fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na Ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
7: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
4: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę w czasie między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są także wschodnie rejony Polski. To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Jego obraz rywalizuje o Złotą Palmę podczas 79. Festiwalu w Cannes. Film opowiada o losach laureata literackiej Nagrody Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy i jest czarno-biały.
8: Black and white is an honest deal with you.
9: Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji. A czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
4: Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz. Ojczyzna i Historie równoległe to dwa z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Kataloński dziennik Sport napisał, że Polak jest o krok od ogłoszenia odejścia z FC Barcelony po 4 latach występów w koszulce Blaugrany. W niedzielę pewna tytułu Barsa rozegra ostatnie spotkanie w La Liga przeciwko Betisowi. Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Już tylko 4 mecze pozostały do rozstrzygnięcia turnieju tenisowego w Rzymie wśród mężczyzn i kobiet. W finale pannie zobaczymy Igi Świątek, za to wśród panów po raz pierwszy od pół wieku może wygrać Włoch. Wielkie szanse ma na to Jannik Sinner, który już pobił podczas tego turnieju rekord Nowaka Dziokowicza. Zanim Sinner zagra o tytuł, musi jeszcze wygrać wieczorny półfinał z Daniłem Miedwiediewem. Ale już pokonując w ćwierćfinale Andrija Rublowa, poprawił rekord Nowaka Dziokowicza w liczbie wygranych z rzędu meczów w turniejach rangi ATP Masters 1000. Wygrał po raz 32 z rzędu, komentuje wieloletni dziennikarz tenisowy Tomasz Wolfke.
11: To są wyniki naprawdę wybitne, przy czym pewnie Dziokowicz miał trochę trudniej niż w tej chwili Sinner, bo Sinner ma tak naprawdę jednego wielkiego rywala, Alcaraza, a może się z nim spotkać tylko w finałach, więc jeżeli Alcarazowi się powija noga, a ostatnio mu się powijała i do tych finałów nie dochodził, to troszeczkę jest mu łatwiej, bo mówiąc z lekką przesadą i w lekkim cudzysłowie, nie ma z kim przegrać. Dziokowicz oczywiście miał, bo miał Federera, Nadala, Mareja i czasami Wawrinkę.
10: Sinner o finał z Miedwiediewem zagra dziś wieczorem, o ile pozwoli na to pogoda, bo pierwszy półfinał Casper Ruud Luciano Darderi został przerwany przez deszcz. Z kolei jutro w finale turnieju kobiet Coco Gauff zmierzy się z Eliną Świtoliną, która dziś w nocy pokonała Igę Świątek. Duńczyk Jonas Winigo wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z Formi na górę Blockhaus w Apeninach. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio, który minął linię mety na 15 pozycji niespełna 3 minuty po Duńczyku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Koncert z okazji Dnia Matki. Szlagierowa gala z humorem już 23 maja w Krotoszynie. Kino Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Duża dawka najlepszych szlagierów i dobrego humoru. Bilety w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 18, dziś piątek, 15 dzień maja, dziś swoje 73. urodziny obchodzi Mike Oldfield, brytyjski kompozytor i muzyk, multiinstrumentalista, polski aktor Jan Frycz, kończy dzisiaj 72 lata. Jego rówieśnikiem jest muzyk, pianista i kompozytor, twórca muzyki do musicalu Metro, Janusz Stokłosa, a raper Adam Andrzej Ostrowski, czyli OSTR, kończy dzisiaj 46. lat. Skoczek narciarski Jakub Wolny obchodzi dzisiaj 31. urodziny.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

25,5 minuty po 18. Godzinę temu mówiliśmy, co w noc muzeów przygotował Kalisz, a teraz już za chwilę opowiemy o tym, co na noc muzeów przygotował Pleszew.

0: To były samoloty Ignacego, na zegarze już 18:30, a przed mikrofonem Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co będzie się działo podczas Nocy Muzeów w Pleszewie. Ponadto ostrowcy strażacy brali udział w ćwiczeniach, a na koniec nowy żużlowiec w Ostrowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już w tę sobotę warto się wybrać do Pleszewa, który włącza się w akcję Noc Muzeów, a na odwiedzających czekać będzie moc atrakcji.
4: Muzeum Regionalne zaprasza na godzinę 19:00. Wtedy odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej działalności 20 kół gospodyń wiejskich w mieście i gminie Pleszew. Na planszach znajdziemy historię każdego z nich, znajdziemy zdjęcia, skany z kronik, dyplomy. Będą też przedmioty używane w gospodarstwie domowym przez najstarsze członkinie kół, których przeznaczenia ich wnuczki, także działające w kołach, znają już tylko z opowiadania. Dodatkową atrakcją będzie biesiada przygotowana przez bohaterki Nocy Muzeów na dziedzińcu muzealnym. To tam o 19:30 rozpocznie się koncert zespołu, który specjalizuje się w wykonaniu muzyki tradycyjnej oraz jej współczesnych opracowań. Usłyszymy autentyczne melodie ludowe, jak i aranżacje nawiązujące do dawnych form, wzbogacone o własną interpretację i wrażliwość wykonawczą. W biesiadzie i koncercie warto się wybrać do Muzeum w Domu Sióstr Służebniczek, żeby obejrzeć bogatą ekspozycję artefaktów kościelnych, ale nie tylko. Siostry zgromadziły tu dużo sprzętu używanego kiedyś w szpitalu, który mieścił się w klasztorze. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kilkudziesięciu strażaków zawodowych i ochotniczych z powiatu ostrowskiego wzięło udział w ciekawym szkoleniu dotyczącym ewakuacji dóbr kultury. Ćwiczono m.in. w kościele w Kotłowie, a swoimi doświadczeniami dzielili się strażacy z Krakowa, którzy na co dzień zabezpieczają bezcenne zabytki na Wawelu.
5: Po niedawnej zmianie obowiązujących przepisów ochrona dóbr kultury została wskazana jako trzeci priorytet działań jednostek ochrony przeciwpożarowej bezpośrednio po ratowaniu życia i zdrowia. Seminarium miało charakter teoretyczny i praktyczny, odbywało się w Strzyżewie i Kotłowie. Gospodarzy nie trzeba było specjalnie przekonywać, bo proboszcz miejscowej parafii jest jednocześnie czynnym strażakiem OSP Strzyżew, powiedział Radio Centrum Marcin Fleischer, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Działalności Ratowniczej i Humanitarnej OSPRP.
6: Część praktyczna od

0: Specjalizuje się w ochronie dóbr kultury. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uczą się i przygotowują Wawel do ewakuacji. Dzięki temu dzielili się z nami doświadczeniem, w jaki sposób chronić dobra kultury, je ewakuować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.
1: Pod nadzorem specjalistów z Krakowa ćwiczyli strażacy ochotnicy z jednostek ze Strzyżewa, Mikstatu, Kaliszkowic-Kaliskich, Masanowa i w Turku. Ze względu na wysoką rangę edukacyjną i merytoryczną, wydarzenia seminarium zostały objęte patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla Radia Centrum Jarosław Ardawy.
2: Jonas Seyfert-Salk został oficjalnie nowym żużlowcem Mundwin Magnusa Ostrów. Wcześniej Duńczyk miał parafowany sterze do Ostrowią, tak zwany kontrakt warszawski, bez aneksu finansowego. Teraz to się zmieniło i niespełna 26-letni żużlowiec będzie walczył o miejsce w składzie Ostrowian. Pierwszym do zastąpienia wydaje się być Chris Holder, który od początku sezonu zawodzi na całej linii. O tym, kiedy zapadną decyzje na niedzielny mecz w Rzeszowie, powiedział Radiu Centrum trener Tomasz Bajerski.
3: W piątek.
4: Po treningu?
3: Przed treningiem. No mamy jutro trening, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Na razie pogoda jest słaba, ale na razie nic nie odwołujemy, wszystko szykujemy na piątkowy trening.
4: Jak oceniasz Seyferta Salka?
3: Po meczu w Rzeszowie powiem.
4: Czyli pojedzie?
3: Jak pojedzie. My na pewno ciężko pracujemy i przygotowujemy się do tego spotkania.
4: A te dobre występy Taja w Szwecji czy Chrisa w Anglii to jest jakiś optymizm przed tym meczem?
3: Żadnego.
4: Nie ma to przełożenia?
3: Nie ma to przełożenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Bajerski. Jonas Seyfert-Salk poprzedni sezon spędził w najniższej klasie rozgrywkowej. Wcześniej na drugim poziomie ścigał się dla klubów z Poznania czy Rzeszowa. Czy Duńczyk okaże się realnym wzmocnieniem Mundwin Magnusa Ostrów? Ciężko powiedzieć. Jakieś ruchy kadrowe w obliczu fatalnej dyspozycji na polskich torach Chrisa Holdera też do Ostrowia musiała wykonać.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Za 24 minuty 19:00.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą? Każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Reklama.

Za 9 minut będzie godzina 19. Już jutro kolejny spacer z cyklu Kaliszobranie. Tym razem Kaliszobranie nostalgiczne, nim Brosna pożegna miasto. Tematem tego tygodniowego spaceru po Kaliszu będzie dawne Piskorzewie. Start spaceru o 11.11 na skrzyżowaniu ulicy Piskorzewie i ulicy Długosza.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro na termometrach 15-17 stopni Celsjusza. Będzie trochę chwil z przyjaśnieniami, zachmurzenie małe, umiarkowane. Padać nie powinno. Jutro przez cały dzień ciśnienie będzie rosnąć. Wieczorem na barometrach 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są zarzuty i wniosek o areszt po pobiciu nastolatków z Ukrainy w Warszawie. W szpitalu są już dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie. Dary przyjaźni to nowa wystawa stała w Łodzi, tak duża, że mieści się w dwóch siedzibach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
5: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie. Bicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
4: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam troje Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze. Potwierdził w kongresie dowódca Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych generał Christopher Laneve. Decyzje Waszyngtonu w Polsce tłumaczone są jako reorganizacja amerykańskiej armii.
6: Ta reorganizacja będzie szerszy kontekst europejski miał.
4: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dla Polski nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
4: Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, komentuje Agnieszka Brycy z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
7: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO.
4: Jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy. W Muzeum Sztuki w Łodzi ruszyła dziś nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. Prezentuje niemal 150 prac 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi od światowej sławy szkockiego artysty i kolekcjonera Richarda De Marco, mówi dyrektor Muzeum w Łodzi Daniel Muzyczuk.
8: Ten 96-letni wybitny kurator i artysta odwiedzi nas i będzie uczestniczył w otwarciu naszej ekspozycji.
4: Wystawa prezentowana jest w 2 siedzibach muzeum, część w MS1, a część w MS Kwadrat.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rosyjscy i białoruscy zapaśnicy będą mogli startować pod swoimi flagami. Tak zdecydowała dziś Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza, precyzując, że w przypadku zwycięstw sportowcy z tych krajów wysłuchają też swoich hymnów. Decyzja ta jest częściowo następstwem zalecenia MKOL-u, który w ubiegłym tygodniu zarekomendował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. I tym samym otworzył im drogę do pełnego powrotu na Igrzyska Olimpijskie. Sankcje wprowadzono po inwazji inwazji Rosji na Ukrainę sprzed 4 lat. Apoloniusz Tajner jest jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ogłosiła federacja. Tajner był szkoleniowcem reprezentacji Polski w skokach narciarskich i doprowadził Adama Małysza do najważniejszych trofeów, w tym medali olimpijskich. Później przez 16 lat był prezesem PZN. Wybory zaplanowano na 13 czerwca. Jutro w Szanghaju odbędzie się pierwszy z 15 tegorocznych mitingów Diamentowej Ligi. Wystąpi tam jeden Polak, Patryk Sieracki, który będzie nadawać tempo w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża, Natalia Bukowiecka, na swój pierwszy start w Diamentowej Lidze czeka do początku czerwca na miting w Rzymie, gdzie równo 2 lata temu wywalczyła tytuł mistrzyni Europy.
10: To będzie mój pierwszy powrót do Rzymu po Mistrzostwach Europy na ten stadion, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo naprawdę mam tam wspaniałe wspomnienia i bardzo chętnie znów stanę na tej bieżni. Może te wspomnienia wrócą i dodadzą mi też energii na tą resztę sezonu.
9: A 23 sierpnia, czyli za 100 dni, zawody Diamentowej Ligi gościć będzie po raz kolejny Stadion Śląski w Chorzowie. Finał cyklu na początku września w Brukseli. Argentyna, Meksyk i Benin będą rywalkami Polek w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Losowanie odbyło się dziś w Łodzi, a turniej z udziałem 24 drużyn zostanie rozegrany w 4 polskich miastach. Oprócz Łodzi także w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Sosnowcu. Początek rywalizacji 5 września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po 19:00.

To był zespół Imagine Dragons i piosenka Enemy. Dawno ich nie było na liście przebojów w top 30, a kolejne notowanie już dzisiaj. Notowanie numer 1523. Tak to dzisiaj będzie wyglądało. 12 w górę, 13 w dół, czyli względna równowaga. Pojawią się 3 nowości w dzisiejszym zestawieniu, a także 2 piosenki, które utrzymały stan posiadania z ubiegłego tygodnia. Lepiej niż przed tygodniem, bo więcej wzrostów, ale w dalszym ciągu przewaga spadków. Szczegóły listy już niebawem, po 20. Zapraszam.

Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów. Reklama.

0: 23,5 minuty po godzinie 19 przy jednej z najważniejszych arterii powiatu kaliskiego, drodze wojewódzkiej numer 470 na terenie gminy Żelazków, powstanie kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej. To bardzo ważna inwestycja i o tym już za chwilę mówić będziemy w wiadomościach lokalnych o 19.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 19.30, Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o kryzysie demograficznym w ostrowskich przedszkolach, nowej ścieżce rowerowej w gminie Żelazków, a także o zmianie właściciela jednego z ostrowskich klubów sportowych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Coraz mniej dzieci rodzi się w Ostrowie Wielkopolskim. Z tego powodu władze miasta zlikwidowały dwa oddziały przedszkolne w szkołach. W tym roku szkolnym do placówek opiekuńczych przyjęto ponad 400 dzieci. To o 200 maluchów mniej niż w ubiegłym roku. Problem niżu demograficznego jest widoczny, ale jak zapewnia Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa, na razie nie ma potrzeby likwidacji miejskich przedszkoli.
3: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli. Zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych. Natomiast rok do roku będzie to około 200 dzieci w systemie mniej.
2: W kwietniu władze zlikwidowały oddziały przedszkolne numer 14 i 15. To jednak nie oznacza zwolnień dla kadry pedagogicznej.
3: O to kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejsce emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy, ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym, nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.
2: Powiedział Sebastian Górski. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka prywatnych.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Przy przebiegającym przez gminę Żelazków odcinku drogi wojewódzkiej numer 470 powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, okrawężnikowania oraz podbudowy pod nawierzchnię chodnika. Sama nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Prace obejmują także infrastrukturę towarzyszącą, to jest wykonanie nasypów, nasadzeń nowych drzew, umocnienia poboczy, montaż barier ochronnych oraz nowego oznakowania na modernizowanym odcinku.
4: Od wielu lat poprawiamy bezpieczeństwo, budując ścieżki pieszo-rowerowe. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka, ponad 2 kilometrów ścieżki Florentyny do Skarszewa. W ten sposób chcemy, by przy całej drodze wojewódzkiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Zależy mi na tym, żeby ona dotarła aż do miejscowości Pulko i docelowo do Kalisza. To jest kolejny bardzo ważny krok w tym kierunku, także bardzo się cieszę, że to bezpieczeństwo cały czas się tutaj zwiększa i że mieszkańcy mogą z tych ścieżek korzystać.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają być zakończone do 22 września. Zmiany właścicielskie i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A., która zarządza drużyną Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Nowym właścicielem klubu został dotychczasowy dyrektor, były zawodnik, a później trener Łukasz Majewski.
5: Poprzednim właścicielem spółki był Krzysztof Wawrzyniak, który odkupił udziały od córki Pawła Matuszewskiego. Wawrzyniak po odejściu Wiktora Grudzińskiego, który pełnił obowiązki prezesa zaledwie kilka dni, został również szefem zarządu. Zmiany te ogłoszono dawno, a formalnie w KRS-ie zostały zatwierdzone w kwietniu tego roku. W czwartek ostrowski klub poinformował, że nowym właścicielem spółki Stal S.A. został Łukasz Majewski, osoba doskonała.

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama. Nie przeminą. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Reklama.

13 minuty do godziny 20. Jutro finał Eurowizji z udziałem polskiej reprezentantki Alicji Szemplińskiej. Czy ma szansę w tym finale? O tym pospekulujemy o godzinie 20 w wiadomościach.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie maksymalnie 15-17 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe, umiarkowane, pojawią się przejaśnienia, padać nie powinno. Ciśnienie będzie rosnąć, wieczorem na barometrach 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po napaści na nastolatków z Ukrainy są zarzuty i wniosek o areszt. Już można szykować kciuki za Polkę w Eurowizji. Jutro wielki finał. Robert Lewandowski podejmuje decyzję o przyszłości. Potencjalne zarobki kuszą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie usłyszało zarzuty i ma wnioski o areszt. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie chce przesądzać, czy było to pobicie na tle narodowym, ale podkreśla, że państwo reaguje na nie zdecydowanie.
5: Nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy, którzy rozgrzewają te emocje, często zwykłymi fake newsami.
6: Trzeba powiedzieć prosto, oszołomy, tak jak pan Brown i jego Konfederacja nakręcają tą całą spiralę nienawiści, które jest po prostu bardzo niebezpieczne.
4: Dodawał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, oburzony zajściem, do którego przed tygodniem doszło na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wznowiony został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica na Podkarpaciu. Po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach przez całe popołudnie, ruch był wstrzymany. 70-letnia kobieta zginęła na miejscu. Nie wiadomo na razie, z jakich powodów znalazła się na torach. Na miejscu wypadku cały czas pracują wszystkie służby, jest też prokurator. Obecnie ruch pociągów odbywa się już bez zakłóceń po obu torach. Pasażerowie, którzy jechali pociągiem relacji Przemyśl-Poznań, przesiedli się do pociągu relacji Przemyśl-Szczecin i kontynuują podróż. Już jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka Alicja Szemplińska z utworem Play. Billboardy, ulotki oraz bardziej widoczna kampania w Krakowie to znak, że zbliża się referendum. Za niewiele ponad tydzień krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję. Pytanie jednak brzmi nie tylko jak zagłosują, ale też czy w ogóle pójdą głosować. Katarzyna Mynaczyk sprawdzała, co mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzję.
7: Zagłosowałabym za zmianą.
8: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
7: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
9: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
8: A co się panu najbardziej nie podoba?
9: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
10: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
4: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej w grze o polskiego snajpera. Mają być już tylko 2 kluby, oba Saudi Pro League, Al Hilal i jak donosi przegląd sportowy Al Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. W każdym Lewandowski zarobi ogromne pieniądze, mowa nawet o 90 milionach euro za sezon. Kosztem tego wyboru ma być rozłąka z rodziną. Żona piłkarza wraz z córkami mają pozostać w Barcelonie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: A teraz lista przebojów top 3.

4 minuty po godzinie 20 rozpoczynamy listę przebojów top 30. Dziś notowanie 1523. W tym zestawieniu 12 piosenek awansuje, 13 spada, 3 nowości pojawią się w pierwszej 30 i będziemy mieli także 2 utwory, które zajmują pozycję sprzed tygodnia. Na początek 15 nowych piosenek, 15 piosenek, które czekają na wasze głosy, a w nich 3 absolutne nowości, które po raz pierwszy pojawiają się w zestawie do głosowania. Dinozaury rock'n'rolla, czyli grupa The Rolling Stones, wydaje w tym roku nowy album Foreign Tongues. Premiera tej płyty została zaplanowana na 10 dzień lipca. Pojawiła się już właśnie nowa piosenka, piosenka, która będzie promowała to wydawnictwo, utwór In The Stars. Dziś także pojawił się teledysk, którym występują artyści. Co ciekawe, panowie pobawili się sztuczną inteligencją i się nieco odmłodzili w tym teledysku, więc jeżeli macie chwilę, zajrzyjcie sobie do internetu i popatrzcie, jak wyglądają sztuczno inteligentnie odmłodzeni członkowie grupy The Rolling Stones. No to posłuchajmy tej ich nowej propozycji. Piosenka In the Stars, The Rolling Stones.

0: Jak to niewiele trzeba, żeby ze starej piosenki zrobić współczesny przebój. Just the way you are włoskiej grupy Milky. Piosenka sprzed 24 lat debiutowała w sierpniu 2002 roku, ten utwór. A w tym roku wziął ją do ręki DJ, który miksuje takie piosenki, czyli po prostu mistrz w tym gatunku, David Guetta. I proszę bardzo, mamy cudowny remix, fajną piosenkę popową podnóżkę, która na pewno będzie gościła na wielu parkietach i będziemy mogli ją słuchać w wielu lokalach tego lata. Just the way you are i grupa Milky w remiksie Davida Guetty.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
1: Reklama.
3: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A to już nowe nagranie od Darii Marks. Dotknij. Minął czas.

świetny, letni, egzotyczny, soulowy klimat. Nie ma miejsca jak dom, to nowe nagranie Mrozu. Oj, coś czuję, że ta piosenka wysoko zajdzie na liście przebojów top 30, a tegorocznego lata będziemy o niej długo i głośno słyszeli. Material Lover to Sienna Spyro.

0: Kolejna piosenka z cyklu Muzyka łączy pokolenia. Królowa popu Madonna i wschodząca gwiazda muzyki pop Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Madonna,
0: I got something I wanna talk about. A tu już pojawia się tegoroczne męskie granie orkiestra i hymn tego męskiego grania, piosenka Nareszcie. Ja się staram.

Odkochaj, to była piosenka Marisy w propozycjach do listy przebojów top 30. Teraz Kolory lata, piosenka, którą śpiewa Cleo. A Cleo będziecie mogli zobaczyć na Dniach Twardogóry, czyli całkiem niedaleko, już 14 czerwca.

Lato się jeszcze nie zaczęło, a już stygnie w piosence grupy Kuba i Kuba. To była kolejna z propozycji do listy przebojów Top 30. Pora na kolejną piosenkę polską. Przona i Fanka. To duecik, a utwór Pamiętaj.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
0: Reklama.
2: Lista przebojów TOP 30.

koreański k-popowy zespół BTS i piosenka Swim za 17 minut, godzina 21. Przed nami jeszcze trzy propozycje. To nagranie Bledki, dwa dni.

To nie koniec, to był Igo. 14. propozycja do listy przebojów Top 30, a jako ostatnia wisienka na torcie Anusz, Vixen i Tap.

Była to ostatnia 15 propozycja do listy przebojów top 30. Przypominam całą 15. In the Stars, nowe nagranie grupy The Rolling Stones. Milky, piosenka Just the Way You Are w remiksie Davida Getty. Daria Marks, Dotknij. Nie ma miejsca jak Dom Mrozu. Sienna Spyro, Material Lover. Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Męskie granie orkiestra Nareszcie. Marisa z piosenką Odkochaj. Cleo, Kolory Lata. Zespół Kuba i Kuba, Stygnie Lato, Pamiętaj, piosenka Przony, którą śpiewa razem z fanką, BTS i kompozycja Swim, Dwa Dni, Bledka, Igo, utwór To Nie Koniec i Anusz, piosenka, którą śpiewa duet Vixen i Tap. Tak wygląda 15 propozycji do listy przebojów top 30. Znajdziecie ją na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także pierwsza 30. Głosujecie maksymalnie na 10 piosenek. Wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. A dziś mamy 1523 notowanie listy przebojów top 30, w którym 12 piosenek do góry, 13 w dół, 3 nowości i 2 piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Zaczynamy od spadku. To utwór Aperture, Harry Styles. Spadek z 27 na 30.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie całkiem ciepło, do 17 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie małe i umiarkowane, będą chwile ze słońcem, padać nie powinno. Ciśnienie jutro powoli będzie rosnąć, wieczorem na barometrach zobaczymy 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Przed burzami wciąż ostrzega Instytut Meteorologii. W wakacje poczujemy w kieszeni efekty wojny na Bliskim Wschodzie. A na koniec zapowiedź siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ta startuje jutro w Turynie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez godzinę obowiązują alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia wydano dla Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Dla Małopolskiego alert przed burzami wydało także RCB. Alerty obowiązują do godziny 22. Zaczęło się przerzucanie kosztów drogich paliw na nas, czyli na konsumentów. Efekty wojny na Bliskim Wschodzie zaczynają się rozlewać po cenach w całej gospodarce, co pokazuje inflacja, przyspieszająca do 3,2% w skali roku. Główny Urząd Statystyczny podaje dziś szczegóły, w których widać, że póki co drogie paliwa i drogie nawozy na szczęście nie uderzyły w żywność, a wręcz jest sporo kupowanych codziennie produktów, które tanieją. To masło, ziemniaki, wieprzowina i oleje. Ale podwyżki widać już w kosztach utrzymania mieszkania i usługach, od lekarza przez hotel po wycieczkę zagraniczną. Przeciętnie to wzrosty rzędu 5-6%. Oraz oczywiście w transporcie zaskakuje, zwłaszcza inflacyjny rekordzista, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
5: Ceny przelotów samolotem i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całej roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
4: A przyspieszenie inflacji to dopiero początek, bo drogie paliwa, surowce i nawozy będą dopiero w kolejnych miesiącach pokazywały swoje mroczne inflacyjne oblicze, przekładając się na ceny. Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojsko oficjalnie odebrało dziś satelitarny system rozpoznania radarowego MicroSAR. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma ich być w sumie 9. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
6: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
4: Polskie satelity obserwują już m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe. Jutro w Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem 2 polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o godzinie 17:00 przystąpi jutro Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu będzie obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
7: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
4: Drugi półfinał jutro o 20:30. Zagrają w nim Warta Zawiercie i Zira Bankasi Ankara.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 4 minuty po 21. Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów w top 30. Przypomnę, że dziś mamy notowanie 1523. 12 piosenek awansuje, 13 spada, 3 nowości, 2 utwory na policjach sprzed tygodnia. Jak na razie udało nam się przed 21 zagrać jeden utwór, piosenkę z miejsca 30. Przypomnę, że była to kompozycja Harry'ego Stylesa, piosenka zatytułowana Aperture.
1: Nowość.
0: A na 29. pierwsza dzisiejsza nowość. Metzner i Gotham.

Ależ on cudownie gra na tym saksofonie, to Kenny G i Charlie Puth, piosenka Kraj. Niestety traci dzisiaj potężny spadek z miejsca 14 na 28. A to już Dawid Kwiatkowski, utwór Czy wie, także traci dziś na 27.

Troszkę idziemy w kontrze do światowych list przebojów. Opalite Taylor Swift u nas maksymalnie doszła do 6 miejsca po 13 tygodniach. Dość mocno dołuje. Dziś z 13 na 26 miejsce. Na 25 także spadek z 19. Somber 12 to 12.

0: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów top 30.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Spadek.

To była Shakira z filmu Zwierzogród Zoo. Na 24. miejscu także spadek z miejsca 15. Początek listy to same spadki oprócz jednej nowości na miejscu 29. I kontynuujemy tę tendencję, bo na 23. Ania Karwan, która też niestety traci w Tomi Graj.

0: Ależ pięknie oni brzmią. Dobrze, że wybrzmieli do końca. To był zespół Guns N' Roses, utwór Nothing. Dziś awans delikatny z miejsca 23 na 21. Ale to też jedna z tych piosenek, które wam się podobały, ale która do miejsca pierwszego nie dotarła.
1: Nowość.
0: Pani Edzia w końcu doczekała się swojego debiutu na liście przebojów Top 30 i to wysoko miejsce, 21. Superpower, Edyta Górniak.

1523 notowaniu listy przebojów top 30, dziś na miejscu 30 Aperture, piosenka Harry'ego Stylesa, 29 pierwsza nowość Mercer i Gotham Cry, Charlie Puth i Kenny G na 28, 27 czy wie Dawid Kwiatkowski, Taylor Swift z kompozycją Opalite na miejscu 26, pozycja 25, 12 to 12, utwór Sombra.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: A teraz piosenka, która mimo 33-tygodniowego stażu awansuje z 24 na 18. Igo Bruce.

To był Krzysztof Zalewski i Lepiej już było, to miejsce 17, a na 16 druga odsłona dzisiejszej bletki. I komu miałbym powiedzieć? Piosenka jest z nami już od 15 tygodni.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: 5 minut zostało nam do godziny 22, a teraz w liście przebojów Top 30 pytanie, które czasami zadają sobie panie. To pytanie na miejscu 14. Where is my husband?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Maksymalnie 17 stopni Celsjusza na termometrach, zachmurzenie małe i umiarkowane. Nie powinno padać, ciśnienie będzie rosnąć, wieczorem na barometrach 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pentagon zmienia plany o lokacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Są już szczegółowe dane o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Tenisista Jan Zieliński przeszedł operację kolana. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała dziś agencja Reutera. Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że ta operacja ma umożliwić przegrupowanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wycofanie części wojsk USA z Europy było planowane już od wielu lat, przypomina Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
5: To pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście będą zmniejszali swoją obecność na rzecz tego, by Europejczycy, państwa europejskie brały większą odpowiedzialność za ten region świata.
4: Mimo informacji o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy do Polski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w naszym kraju pozostaje bez zmian. Budowa odcinka S-19 między Domaradzem a Krosnem mocno się opóźni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z wykonawcą. Chodzi o 12-kilometrowy fragment Via Carpatii na południe od Rzeszowa. Generalna Dyrekcja Dróg twierdzi, że wykonawca nie wrócił na plac budowy i doprowadził do zmian projektowych niezgodnych z decyzją środowiskową, mówi Anna Rarus z rzeszowskiego oddziału.
6: Działania spółki prowadziły do zmian w projekcie drogi, które były niezgodne z decyzją środowiskową, opóźnienie w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych.
4: Wykonawca, czyli Mostostal Warszawa, odpiera zarzuty i przekonuje, że sam wcześniej odstąpił od umowy z winy inwestora. Firma wskazuje m.in. na nieprzewidziane warunki gruntowe i wzrost kosztów inwestycji o ponad miliarda złotych, tłumaczy rzecznik firmy Paweł Kwiecień.
7: Pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności, które miały wpływ na cenę i termin wykonania tej inwestycji.
4: Teraz inwestycje czeka nowy przetarg i wielomiesięczne opóźnienie. Wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, którego dogaszenie trwało tydzień, objął ponad 1100 hektarów lasu. Jak przekazuje Ministerstwo Klimatu, to już dane nieszacunkowe, ale oparte na dokładnych obliczeniach. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówią Mariusz Kiczyń i Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Specjalny zespół kryzysowy tutaj przy dyrektorze regionalnej dyrekcji, który będzie takim organem i doradczym, ale też podejmujący decyzje, co dalej z tymi powierzchniami.
9: Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wież obserwacyjnych, zaawansowany system kamer, które potrafią wykryć z bardzo dużą dokładnością co do miejsca zarzewie pożaru.
8: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć. Działania profilaktyczne. Natomiast przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat.
4: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta, jak na przykład sarny czy wilki, zdołały w większości uciec. Przyczyny pożaru bada prokuratura. Specjalizujący się w tenisowej grze podwójnej Jan Zieliński przeszedł operację lewego kolana. Na Instagramie przekazał, że zabieg był udany. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wróci na kort. 29-letni warszawianin. Największe sukcesy odniósł w mikście. W 2024 roku wygrał w parze z Hsien Suwei z Tajwanu. Wielkoszlemowy Australian Open i Wimbledon. W dorobku Zieliński ma też 5 tytułów deblowych w zawodach rangi ATP z różnymi partnerami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

4 minuty po 22, trzecia ostatnia godzina 1523, dobrze mówię, 1523 notowania listy przebojów top 30. 12 w górę, 13 w dół, 3 nowości, jedna jeszcze przed nami i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Do zagrania w tej godzinie mamy 13 najlepszych utworów tego tygodnia. Na miejscu 13 dziś, tydzień temu było 5 miejsc niżej. Dominik Dudek, Może wolniej.

Jak facet coś napisze i zaśpiewa, to jest majstersztyk. Teddy Swims, Mr. Know It All, dziś debiut na miejscu 12. Oj, coś czuję, że w przyszłym tygodniu najdalej, za 2 tygodnie, to będzie czołowa trójka, albo nawet i miejsce pierwsze. A na 11. Talk to Me, Damiano David, Tyla, Neil Rogers.

Dziś jest w ogóle lista nietypowych wzlotów i upadków. Właśnie ta piosenka, Talk to Me, Damiana Davida, 24 tydzień na liście przebojów Top 30. Była już na miejscu 21 i dzisiaj, proszę bardzo, aż 10 pozycji w górę. Brawo, tylko brawo. Dziś na 20 wracam Jeremi Sikorski, na 19 Mam Talent, Kacperczyk i Vito Bambino. Igo z piosenką Bruce na 18, pozycja 17, Lepiej Już Było, Krzysztof Zalewski, Bletka, Komu Ja Bym Powiedzieć, 16, 15 Fever Dream, Alex Warren, Ray i There Where Is My Husband, to miejsce 14, 13 Może Wolniej, Dominik Dudek, na 12 ostatnia trzecia nowość Mr. Know It All, Teddy Swims, Damiano David, Tylani Lil Rogers, Talk To Me, miejsce 11. Kwadrans po 22, najlepsza dziesiątka. Dziś na miejscu 10, uwaga, tydzień temu to było miejsce pierwsze. Wyobrażacie sobie? Doda pamiętnik.

The First Time, Damiano Dawid. Dziś na miejscu 9, spadek z 7. No i teraz pierwsza piosenka, która zachowała stan posiadania sprzed tygodnia. Na 8, tak jak tydzień temu, 4 pory roku, Wiktor Waligura i Driscoll.

Hej, Mr. DJ, I Just Might, po prostu mogę, to był Bruno Mars, dziś znowu w górę, z 10 na miejsce 7, a na 6 przestroga dla kierowców, duet brytyjsko-irlandzki, Miles Mizzi, Neil Horan, Drive Safe.

chyba bym nie potrafił tak wibrować głosem jak Gearbox. Graceland dziś na miejscu piątym, awans o jedno oczko z pozycji szóstej. A czwóreczka Sweezy, Olivia Dean.

Olivia Dean, piękna Olivia Dean z piosenką So Easy w podtytule To Fall In Love. Czy to takie proste? Za 23 minuty będzie godzina 23. Za moment pierwsza trójka, przed pierwszą trójką przypominam 15 propozycji In The Stars, grupa The Rolling Stones. Just The Way You Are to mix Davida Getty, przeboju sprzed 24 lat włoskiej grupy Milky. Daria Marx, Dotknij, Nie Ma Miejsca Jak Dom Mrozu, Sienna Spyro i Material Lover, Bring Your Love, piosenka Madonny i Sabriny Carpenter, męskie granie orkiestra Nareszcie, Odkochaj, utwór Marisy, Cleo, Kolory Lata, zespół Kuba i Kuba, Stygnie Lato, Pamiętaj, to duet Przona i Fanka, koreańska formacja BTS i utwór Swim, Dwa Dni, Biletka, Igo z kompozycją To Nie Koniec i Vixen i Tab w duecie utwór Anusz. Przypominam, że 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów i tam głosujecie. A teraz pierwsza trójka. Na początek powrót do tej pierwszej trójki. Joe, End of Beginning.

Na szeroką wodę Roxy i Faust, tak jak tydzień temu, miejsce drugie. W 1523 notowaniu listy przebojów top 30 na miejscu 10 Doda Pamiętnik. The First Time Damiano Dawid na 9, na 8 4 pory roku Wiktor Waligura i Driscoll. Bruno Mars z utworem I Just Might na 7, na 6 Drive Safe Miles Smith i Niall Horan. Yearbox z piosenką Graceland na 5, na 4 So Easy Olivia Dean. Joe i End of Beginning to miejsce trzecie i miejsce drugie na szeroką wodę Roxy i Faust. Ten duecik właśnie zaśpiewał miejsce drugie.

Tego się można było spodziewać. Dopiero trzeci tydzień na liście przebojów top 30. Dziś awans z piątego na pierwsze. Dawid Podsiadło, Sezon.

było to 1523 notowanie listy przybojów top 30. Pierwszą trójkę już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A tak swoją drogą to Dawid Podsiadło, gramofon Bambino, to chyba może znać tylko i wyłącznie zapowiadanie. Za 12,5 minuty 23.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie maksymalnie 17 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Nie powinno padać. Ciśnienie będzie przez cały dzień rosnąć. Wieczorem na barometrach 1007 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pentagon zmienia plany o lokacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Są już szczegółowe dane o stratach po pożarze w Puszczy Solskiej. Tenisista Jan Zieliński przeszedł operację kolana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, poinformowała dziś agencja Reutera. Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że ta operacja ma umożliwić przegrupowanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wycofanie części wojsk USA z Europy było planowane już od wielu lat, przypomina Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
5: To pokazuje, że Amerykanie rzeczywiście będą zmniejszali swoją obecność na rzecz tego, by Europejczycy, państwa europejskie brały większą odpowiedzialność za ten region świata.
4: Mimo informacji o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy do Polski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w naszym kraju pozostaje bez zmian. Budowa odcinka S-19 między Domaradzem a Krosnem mocno się opóźni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt z wykonawcą. Chodzi o 12-kilometrowy fragment Via Carpati na południe od Rzeszowa. Generalna Dyrekcja Dróg twierdzi, że wykonawca nie wrócił na plac budowy i doprowadził do zmian projektowych niezgodnych z decyzją środowiskową, mówi Anna Rarus z rzeszowskiego oddziału.
6: Działania spółki prowadziły do zmian w projekcie drogi, które były niezgodne z decyzją środowiskową, opóźnienie w procesie projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych.
4: Wykonawca, czyli Mostostal Warszawa, odpiera zarzuty i przekonuje, że sam wcześniej odstąpił od umowy z winy inwestora. Firma wskazuje m.in. na nieprzewidziane warunki gruntowe i wzrost kosztów inwestycji o ponad pół miliarda złotych, tłumaczy rzecznik firmy Paweł Kwiecień.
7: Pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności, które miały wpływ na cenę i termin wykonania tej inwestycji.
4: Teraz inwestycje czeka nowy przetarg i wielomiesięczne opóźnienie. Wielki pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, którego dogaszanie trwało tydzień, objął ponad 1100 hektarów lasu. Jak przekazuje Ministerstwo Klimatu, to już dane nieszacunkowe, ale oparte na dokładnych obliczeniach. Teraz przed leśnikami sprzątanie terenu, wywóz spalonych drzew i nowe nasadzenia, mówią Mariusz Kiczyński i Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
8: Specjalny zespół kryzysowy tutaj przy dyrektorze regionalnej dyrekcji, który będzie takim organem i doradczym, ale też podejmujący decyzje, co dalej z tymi powierzchniami.
9: Mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wież obserwacyjnych, zaawansowany system kamer, które potrafią wykryć z bardzo dużą dokładnością co do miejsca zarzewie pożaru.
8: Naprawdę będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć. Działania profilaktyczne. Natomiast przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat.
4: W pożarze spłonęły lęgi ptaków i duża populacja drobnej zwierzyny. Większe zwierzęta, jak na przykład sarny czy wilki, zdołały w większości uciec. Przyczyny pożaru bada prokuratura. Specjalizujący się w tenisowej grze podwójnej Jan Zieliński przeszedł operację lewego kolana. Na Instagramie przekazał, że zabieg był udany. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wróci na kort. 29-letni warszawianin największe sukcesy odniósł w mikście. W 2024 roku wygrał w parze z Hsien Suwei z Tajwanu wielkoszlemowe Australian Open i Wimbledon. W dorobku Zieliński ma też 5 tytułów deblowych w zawodach rangi ATP z różnymi partnerami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trzy i pół minuty po 23:00. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego, udanego i w miarę ciepłego weekendu. Robert Markowski. Do usłyszenia.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.